Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda. Raz, dwa, trzy. Dawaj.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego, że chciał jedno maleńkie serce

0: Tak, jestem.
1: Zakochaj się. Parara,

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarii. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

herbaty tak jak szat nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy...

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o mnie.

uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: się w czwartej przypadkiem płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Ale Jasław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moją i Państwa sławą jest Alicja Kobza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Autorka książki Graficzki. Bardzo żałuję, że Państwo nie mogą zobaczyć chociażby już od razu okładki tej książki. Tutaj odsyłam na nasze media społecznościowe, bo tam pokazujemy ją razem z Alicją. Ale tak sobie pomyślałam, patrząc nawet na tę książkę, że to od razu widać po kolorach, że to pisał ktoś, kto również zna się na tym, jak ta grafika powinna wyglądać. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby o tych kobietach, które tworzyły różne rzeczy, napisać?
2: No właśnie, może zacznę właśnie od tego, co sama wspomniałaś, że sama jestem graficzką, czyli to jest dosyć, wydaje mi się, istotna kwestia, jeśli chodzi o tą książkę, że właśnie jest napisana z perspektywy graficzki troszeczkę. Mm-hmm. To znaczy, ja nie jestem badaczką, nie jestem historyczką sztuki, jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc projektowanie graficzne jest czymś, czym ja się zajmuję na co dzień. Myślę, że mogłabym jeszcze chyba tutaj dodać na początku, że książka opowiada o polskich projektantkach grafiki użytkowej, czyli plakacistkach, projektantkach okładek książek, znaków towarowych, grafiki reklamowej, artystek, które tworzyły w okresie, powiedzmy szeroko, PRL-u, między 45 a 89 rokiem życia. Jest to dosyć, w grafice użytkowej, jest to bardzo ciekawy okres w Polsce, ponieważ władze komunistyczne, władzom komunistycznym bardzo zależało na odejściu od elitarności sztuki i też, no powiedzmy, tak upraszczając, grafiki, i dążyły do tego, żeby te ciekawe projekty, książki, ciekawie zaprojektowane plakaty były dostępne i docierały do bardzo szerokich
1: kręgów.
2: Mhm. Tak jest, i różnych grup społecznych, więc w książce zobaczymy przepięknie ilustrowane książki o konserwacji ciągnika albo hodowli pieczarek czy przepiórek. Więc był to okres niesamowitego rozkwitu polskiej grafiki użytkowej, a na jej czele, że tak powiem, chyba można powiedzieć, że była i jest w dalszym ciągu Polska Szkoła Plakatu. Polski Plakat, który właśnie często określany jest Polską Szkołą Plakatu, który osiągnął światową sławę. Jest to bardzo, bardzo ciekawy fenomen, który no prawdopodobnie nie zrodziłby się w żadnych innych warunkach niż właśnie w tych polskich tego okresu z gospodarką centralnie sterowaną i ale też tak naprawdę bardzo rozwiniętym państwowym mecenatem. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawy pod tym kątem okres. I ja jako studentka Akademii Sztuk Pięknych znałam bardzo dobrze tradycję tego projektowania, ponieważ moim profesorem był Lech Majewski, to była w jego pracowni, przygotowywałam dyplom. I sam Lech Majewski był uczniem, sam był, jest plakacistą, też o takiej światowej renomie. Był uczniem Henryka Tomaszewskiego, czyli no, legendy polskiego plakatu i kogoś, kogo uznaje się za jednego z jej właściwie twórców, no, współtwórcę. Ale jest to na pewno postać niezwykła i mająca ogromne zasługi, jeśli chodzi o polską kulturę, zwłaszcza polski plakat.
1: Można powiedzieć taka trochę sława plakatowa.
2: Tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I to taka światowa. I ja bardzo dobrze znałam tą tradycję, zwłaszcza polskiego plakatu powojennego. Ale jeszcze w czasie studiów nie zwróciłam uwagi, że właściwie znam jedynie nazwiska mężczyzn. Wydawało mi się to czymś zupełnie takim jeszcze w tamtym czasie, a dodam, że dyplom robiłam już jakiś czas temu, bo w 2011 roku, czyli już trochę czasu minęło, ale w czasie, kiedy właśnie ja studiowałam, było to rzeczą dla mnie zupełnie naturalną, że to jest dziedzina, którą się zajmują mężczyźni. I dopiero jakiś czas właśnie po dyplomie natrafiłam na artykuł rozmowy Aleksandry Boćkowskiej z Elżbietą Magner, która się okazała być projektantką znaku logotypu Peweksu. Mhm. Czyli też takiej już legendarnej, nie wiem, można to nazwać zjawiskiem niemalże, jakąś chyba instytucją, czymś, co no, jeszcze w mojej pamięci jako osoby urodzonej w 1984 roku, ja jeszcze Peweksy pamiętam ze swojego dzieciństwa, jako synonim luksusu i niedostępnych na co dzień dóbr. I Elżbieta Magner, którą miałam okazję poznać, bo była żoną mojego profesora malarstwa, no w moich wspomnieniach była osobą, która nam tam po prostu była żoną malarza, która serwowała nam kawę i ciastka podczas spotkań u niego w mieszkaniu. Czy pracowni. I to mnie zdziwiło bardzo. I w ogóle ta rozmowa też była bardzo ciekawa, bo ona w niej opowiada o tym, że to mąż był artystą, on się realizował, a jej zadaniem było utrzymanie domu. Nie miała serca brać od niego tego, co on tam zarobił, więc zostawiała mu to, co on zarabiał, przeznaczał sobie na tytoń. A ona jakby wszystko, cała reszta, cała odpowiedzialność spoczywała na jej barkach, przynajmniej tak to przedstawia w tej rozmowie. I to był taki pierwszy moment, kiedy zapaliła mi się taka lampeczka w głowie, że jednak jest jakieś nazwisko kobiety i zaczęłam się zastanawiać, czy ja potrafię właśnie wskazać jakieś inne projektantki, no z dziedziny, którą ja się na co dzień zajmuję, no w innych już zupełnie realiach, w innym zupełnie czasie. Ale zaczęłam szukać w takich bieżących jakichś publikacjach dotyczących historii grafiki użytkowej, takich powstałych w przeciągu powiedzmy tych ostatnich lat, w latach 2000-90. Pytałam się znajomych, też grafików, graficzek praktykujących i też znających się trochę na tej historii projektowania graficznego, no i okazało się, że nagle cisza, to znaczy nikt nie jest w stanie wymienić żadnego nazwiska. W książkach, które przeglądałam, pojawiały się pojedyncze artystki, pojedyncze graficzki, ale to były raczej takie wzmianki. Nie poświęcano im tam więcej uwagi. No i dysproporcja też była ogromna, jeśli chodzi o tą reprezentację właśnie w tych publikacjach historycznych, branżowych. No i tak zaczęłam powoli, na początku po prostu pewna, nazywam to taką czujnością, w sensie uruchomiła się we mnie pewna czujność, to jeszcze się nie przerodziło w jakiś konkretny plan, tylko tak zaczęłam sobie trochę tak dla siebie
3: kolekcjonować w głowie trochę te kobiety.
2: Trochę właśnie sprawdzać, zaglądać do stopek redakcyjnych różnych co ciekawszych publikacji, znaczy takich graficznie ciekawszych, które gdzieś czy znajdowałam u różnych osób w bibliotekach spotykałam, czy gdzieś tam w antykwariatach. Ale to na początku było takie przypadkowe bardziej. No i gdzieś te nazwiska zaczęły mi się pojawiać. W którymś momencie utworzyłam sobie folder na komputerze. No i tak zaczęłam to zapisywać. I właściwie nawet do końca nie wiem, czy jest jakiś taki przełomowy moment, kiedy ja zaczęłam jakoś tak intensywniej tego szukać. Wydaje mi się, że to się tak działo płynniej. Te nazwiska się pojawiały, więc moja ciekawość rosła. Dodam, że właśnie te nazwiska znajdowałam czy w stopkach książek, czy zaczęłam przeglądać jakieś branżowe magazyny dotyczące projektowania graficznego z tamtego okresu. Tam też jakieś pojedyncze nazwiska się zaczęły pojawiać. Z plakatem jest o tyle, jest troszeczkę łatwiej, bo mamy Muzeum Plakatu w Wilanowie, które posiada ogromną kolekcję. Więc tam można się zgłosić z prośbą o po prostu takie informacje dotyczące właśnie kobiet, plakatów kobiet, które mają w swoich archiwach. No i oprócz tego plakat też funkcjonuje w takim obiegu kolekcjonerskim, więc jest dosyć dużo stron internetowych, które po prostu prezentują plakaty na sprzedaż. No więc tych nazwisk się robiło coraz więcej. Ja w którymś momencie zaczęłam skupować też po prostu to, co już znalazłam, wydawało mi się atrakcyjne i po prostu dobrze zaprojektowane, to też zaczęłam gromadzić. No i poza tym rosnącym, puchnącym folderem na komputerze zaczęły puchnąć różne kartony z różnymi książkami i drukami, które gromadziłam u siebie w sypialni.
3: No tak, ale bardzo dużą częścią tej książki są też rozmowy właśnie z graficzkami. W jaki sposób ty do nich dotarłaś? Miałaś jakiś taki pomysł, że okej, to teraz biorę telefon i dzwonię? Czy w ogóle jak to wyglądało?
2: To też jakoś tak w miarę płynnie wydarzyło. Ponieważ jak już zgromadziłam jakąś taką w miarę pokaźną kolekcję, no doszłam do wniosku, że można by się tym zacząć po prostu dzielić. Pokazywać to, też publikować może jakieś informacje, które udało mi się, do których udało mi się dotrzeć. Czy z jakiejś prasy, no to jakieś, to były raczej wtedy takie szczątkowe informacje. Zdecydowałam, kiedy już właśnie też już tak intencjonalnie zaczęłam poszukiwać tych wszystkich materiałów. To był mniej więcej właśnie moment, kiedy się zaczęła pandemia. I właśnie w pandemii bardzo moja kolekcja wzrosła poprzez zakupy online. To też taka dosyć ciekawa historia, że kiedy właśnie wszystko się zamknęło, antykwariaty, jakieś targi staroci, biblioteki, to dręczyłam sprzedawców na Allegro, wybierając z ich ofert co ciekawsze projekt okładek z tamtych lat i prosząc ich o informację, kto zaprojektował tą okładkę. I to były takie listy, no często kilkudziesięciu albo nawet kilkuset pozycji. No i obiecywałam, że wszystkie zaprojektowane przez kobiety okładki, znaczy publikacje, w których okładki zaprojektowały kobiety, zakupię wszystkie. Więc właściwie nikt mi nigdy nie odmówił. Dostawałam dosyć szybko taką informację zwrotną. No i ten okres właśnie pandemii to był ten czas, kiedy ta moja kolekcja znacznie urosła. I po pandemii zdecydowałam się właśnie ten profil uruchomić na Instagramie. Powstał projekt Polish Female Graphic Designers z myślą o tym, żeby dotrzeć do trochę szerszej publiczności niż tylko polskiej. No i tam zaczęłam publikować te rzeczy. I entuzjazm był na tyle duży, że jakoś tak dodało mi to skrzydeł. No i stwierdziłam, że chciałabym zacząć docierać do tych projektantek. Miałam takie poczucie, że takie dosyć chyba intuicyjne. Wiedziałam, że na przykład nie mam co wracać za bardzo na akademię, ponieważ skoro tam się niczego nie dowiedziałam w czasie tylu lat studiów, to że to może nie jest najlepsze miejsce, żeby szukać tych graficzek. I miałam takie poczucie, że ja bardzo chcę jakby dotrzeć do nich i z nimi porozmawiać i dowiedzieć się od nich jak najwięcej. I pierwszą graficzką, do jakiej dotarłam, była Romana Ślubowska, pracująca przez 30 lat w państwowym wydawnictwie rolniczym i leśnym. Udało mi się stosunkowo łatwo do niej dotrzeć, bo jej córka prowadziła profil na Instagramie jej poświęcony, gdzie tam raz na jakiś czas wrzucała czy to jakieś jej obrazy z plenerów, czy czasami też jakąś okładkę. A jej nazwisko się pojawiło, bo jedną z pierwszych książek mojej kolekcji był przewodnik łąkarski właśnie z okładką przed nią zaprojektowany i to w ogóle był pierwszy post tak naprawdę mój w mediach społecznościowych, więc miałam takie poczucie, że wszystko się jakoś odpowiednio łączy.
1: Że tu trzeba zacząć.
2: Tak. I nagle się okazało, że to było po prostu bardzo proste. To znaczy ja napisałam wiadomość na Instagramie, dostałam odpowiedź z numerem telefonu i chwilę później już dzwoniłam i dwa dni później już siedziałam u pani Romany na herbacie, rozmawiając z nią o pracy. To był chyba 2021 rok, jeśli dobrze pamiętam. Jakoś tuż po zluzowaniu, że tak powiem, tych
1: obostrzeń pandemicznych.
2: I pani Romana wyciągnęła swój notes, jak na moje pytanie, czy zna jakiś, czy może mnie odesłać do jakichś swoich koleżanek. No i pani Romana po prostu sięgnęła po notes i wysypała mi po prostu masę nazwisk i masę telefonów. No i to jakby ruszyło.
1: Współtwórczynią tak. Tej książki zatem
2: tak,
1: jest.
2: Ja, dla mnie pani Romana, pomimo tego, że ostatecznie w książce nie poświęcam jej jakoś bardzo, bardzo dużo uwagi, jednak jest taką dosyć, jest ważną postacią w tej całej historii. Właściwie od niej się to tak jak trochę od właśnie też Elżbiety Magner, czyli była tym drugim ważnym punktem w tej historii, który rozpędził tą machinę. No i ruszyłam. Jakoś to tak mnie właśnie też zmobilizowało. Jak już zaczęłam te pierwsze rozmowy, to w mojej głowie się właśnie pojawiła myśl o tym, że warto by było to może książkę jednak przekuć w coś takiego bardziej trwałego, coś, co pozwoli na jakąś taką dłuższą formę literacką niż krótkie posty na Instagramie. No i coś takiego, co też będzie bardziej adekwatne jakby do tych moich graficzek, tych mediów, z których one i bardziej przystępne, że tak powiem, niż ponieważ dla nich ten Instagram był jakąś taką mglistą, nie do końca zrozumiałą jakąś przestrzenią. No i wiadomo, no, książka to książka, nie jakiś profil na serwerze gdzieś na drugim końcu świata umieszczony. Więc tak to się zaczęło.
1: Choć tu pewnie niektórzy by się mocno protestowali, że jednak Instagram w obecnych czasach chyba trochę nawet czasami bardziej przesuwa się ten środek ciężkości w stronę mediów społecznościowych niż
2: no,
1: książek.
2: No na pewno, to zdecydowanie, ale też trzeba pamiętać, że moje bohaterki mają te, z którymi udało mi się porozmawiać 90 lat, więc to też jest... Ale też mam takie poczucie, że jednak książka jest trwalsza, że to, co tam gdzieś jest w tych mediach społecznościowych, to tak przelatuje i
1: Jest na chwilę
2: i zaraz się o tym zapomina, bo jest to po prostu wyparte przez kolejny content. A książka jest czymś, do czego tak można jednak częściej wracać.
1: Bardzo mnie, nie wiem, czy urzekła, czy tak zastanowiła i trochę jednak rozczuliła taka postawa wielu pań tutaj w swojej książce, które mówiły o tym, że ale to jeszcze ktoś, kogoś interesują moje plakaty, albo że to, ale to nie ma o czym rozmawiać. Nie wiem, to skromność, czy jakby, co przemawia za taką postawą? Przecież no jednak są kobietami, które no, kształtowały tę historię polskiej grafiki użytkowej.
2: Tak, w dużej mierze, chociaż trzeba przyznać, że dorobki mężczyzn w tej dziedzinie były dużo, dużo bogatsze. To znaczy one, żadna z nich nie stworzyła takiego dorobku na miarę, nie wiem, Romana Cieślewicza czy Waldemara Świeżego. Jednak to, ile oni po sobie pozostawili, jest nieporównywalne. Mogę podać przykład, że taki jakiś czołowi plakaciści zrealizowali minimum 1000 plakatów. Czy około 1000 plakatów, a najwięcej, jeśli chodzi o plakacistki, to chyba zrobiła z tego, co ja się zorientowałam, Hanna Bodnar, jest około 120 plakatów, czyli dysproporcja jest bardzo, bardzo duża. Zależy,
1: to prawda.
2: Jest to związane ma na to wpływ bardzo wiele różnych czynników, ale prawdą jest to, że były, w większości były bardzo zaskoczone tym, że ktoś po tylu latach chce z nimi o tej pracy rozmawiać. No trzeba pamiętać, że od tego czasu ich aktywności zawodowej i twórczej często minęło, znaczy właściwie w przypadku wszystkich żyjących moich bohaterek minęło co najmniej...
1: Czasy wolnej Polski.
2: Tak, co najmniej te 30 parę lat. Więc ich priorytety życiowe i jakieś problemy, z którymi się obecnie mierzą, są jakby zupełnie, zupełnie inne i po prostu o pracy już tak często nie myślą i o twórczości. Ale wydaje mi się, że też ważnym aspektem jest to, że w ogóle dotyczy to wielu kobiet, zwłaszcza też tych poprzednich pokoleń. Ale nie tylko, bo dotyczy to też wielu, na przykład moich koleżanek, które zajmują się grafiką dzisiaj. I to podejrzewam, że dotyczy nie tylko grafiki. Że kobiety rzadziej mówią o sobie dobrze, rzadziej zabierają głos, bo częściej są poddawane krytyce. To znaczy, to można wziąć nawet, polityków za przykład. Że jak widzimy zdjęcie polityczki, ona w pierwszej kolejności jest oceniany jest jej wygląd, to w co jest ubrana.
1: Tak, nie taka marynarka, nie takie spodnie.
2: Zawsze jest za gruba, za chuda, za niska, za wysoka, za mądra, za głupia. To świetnie widać w komentarzach właśnie, chociażby w mediach społecznościowych, jakie standardy obowiązują, czy jak są komentowane kobiety, więc wydaje mi się, że to też jest to jak taka pewien taki mechanizm obronny, które zwłaszcza moje bohaterki przyjęły, które ma je właśnie chronić przed taką dyskredytacją, przed nadmierną krytyką, że one po prostu od początku mówią, że nie, to tak jak mówiła Barbara Bodce, nie, to co ja zrobiłam, to nawet nie jest plakat, tego nie można nazwać plakatem, to takie coś, taki afisz. Nie, że to, co ja tam robiłam, to się w ogóle nie liczy. Więc wydaje mi się, że to jest mechanizm taki właśnie, który ma zabezpieczyć przed jakąś taką surową krytyką i komentarzami typu, że kobiety się do tego nie nadają i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też troszkę z tego wynika.
1: Ale też to jest na przykład bardzo ciekawe, no bo rozmawiamy tutaj o kobietach, które zaprojektowały takie rzeczy, które myślę wiele osób z nas ma w swoim domu albo gdzieś tam wśród rodziny widziało, miało w ręku te przedmioty. I myślę tu na przykład, chociażby pozostając w temacie książek, o takiej całej serii wydawniczej Kik, tak? To za te okładki również odpowiadała jedna z twoich bohaterek.
2: Tak, okładki. KIK to w ogóle jest taka, czyli klub interesującej książki, wydawany, nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że od 1958 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy ukazywał się na początku w szacie Ewy Frysztak, czyli też jednej z bohaterek mojej książki. I ona przez 10 lat projektowała te książki. One też są bardzo charakterystyczne i myślę, że w wielu bibliotekach takich domowych jeszcze te książki właśnie kikowskie możemy znaleźć. To są właśnie te książki, które się ukazywały z jej projektami. To są książki wydawane między 58 a 68 rokiem. Ona przez około 10 lat właśnie robiła te okładki klubu interesującej książki. I w 68 roku, kiedy odeszła z piwu, a właściwie została z tego piwu zwolniona, Ewa Frysztak, zlecono zaprojektowanie tych okładek Andrzejowi Krajewskiemu. Też znanemu plakaciście, grafikowi. I Andrzej Krajewski opracował layout okładek. i w ogóle koncepcję tego projektu. Są to takie bardzo charakterystyczne okładki, w których front jest podzielony na pół. W górnej ramce znajduje się typografia, dosyć prościutka, a dolna jest wypełniona ilustracją. I to wszystko jest obwiedzione takim czarną ramką, czarnym konturem. I jak to bywało z innymi grafikami, Andrzej Krajski dosyć szybko się znudził projektowaniem tych okładek. Zrobił ich kilka. Popełnił pewien błąd, ponieważ nie chciało mu się czytać, taka krąży ta anegdota związana z tymi jego okładkami, ponieważ mu się nie chciało czytać tych książek, do których robił okładki, to do jednej z nich, tytułu sobie teraz nie przypomnę, na okładce umieścił brunetkę, albo odwrotnie, blondynkę.
3: Tak.
2: A bohaterką była brunetka. Tak. I kolejne wydanie jakby zostało poprawione. W następnym jest już...
3: Wszystko się zgadza.
2: Tak, wszystko się zgadza, więc obecnie w antykwariatach możemy znaleźć oba wydania. Znaczy wydanie i z blondynką, i z brunetką na okładce. I kiedy on już nie chciał robić więcej tych okładek, ilustracji właściwie do tych okładek, do tej drugiej połowy, powierzył to swojej żonie. Czy właściwie nie wiem, czy on powierzył, czy ona sama zaproponowała, że ona może je robić. W każdym razie prawdą jest, że zdecydowaną większość, bo około nawet chyba niektórzy szacują, że nawet około 200 okładek właśnie z serii Klubu Interesującej Książki, ukazujących się w latach 70., 80. i jeszcze nawet na początku 90. Zaprojektowała właśnie Maria Ignatowicz, zwana Muchą. Ona uwielbiała czytać. Projektowanie też tych okładek było dla niej bardzo, bardzo wygodne, ponieważ to były te ilustracje mają taki format, ja bym powiedziała, 13 na 10 centymetrów.
3: Są trochę takie, jak pocztówka.
2: Nawet troszeczkę mniejsze niż pocztówka, więc nie wymagają jakiegoś wyspecjalizowanego warsztatu pracy. Mogła je robić w takich warunkach domowych zupełnie, nie potrzebowała do tego pracowni. Co jest ważne, dlatego że mieszkanie, pracowni, która się znajdowała w mieszkaniu Krajewskiego i Muchy, zajmował właśnie Krajewski. Ponieważ on malował, tworzył jakieś takie wielkoformatowe obrazy, więc on niby potrzebował właśnie tej większej przestrzeni, a Mucha, o czym opowiadała mi właśnie jej wnuczka Marysia Herman, pracowała swoje plakaty, tworzyła na podłodze gdzieś tam pomiędzy kuchnią a stołem jadalnym. I po prostu te okładki Kiku były dobrym, wygodną formą, wygodne do tworzenia i też były bardzo wygodnym zarobkiem. Bo tu jest też druga ciekawa rzecz, że rodzinę też utrzymywała Maria Ignatowicz, to znaczy utrzymywała siebie, męża i córkę. Przy czym no, Marysia opowiada, że jeszcze dodatkowo wydzielała Krajewskiemu kieszonkowe. Ponieważ to, co on zarabiał, przeznaczał na swoje jakby na swój dalszy rozwój artystyczny, kupował farby, nie wiem, pod obrazia, czy co tam jeszcze. A do tego codziennie o 15 siadał do stołu i krzyczał: Mucha, obiad. Więc Mucha nie tylko właśnie zajmowała się domem, utrzymywała całą rodzinę. No to jeszcze właśnie projektowała. Była świetną plakacistką, robiła wspaniałe plakaty. Jest autorką właśnie, pomimo tego, że serię zaczął Krajewskie, ale to jednak ona jest autorką zdecydowanej większości tych okładek i myślę, że to z nią powinniśmy tą serię przede wszystkim kojarzyć. No i Mucha niestety, ja Muchę nie poznałam, ponieważ kiedy zaczęłam pracę już nad książką, to niestety jej stan zdrowia nie pozwalał na to, żebyśmy się spotkały. Jej historię opowiadała mi jej wnuczka. Mhm. No i niestety teraz zmarła no, tak naprawdę kilkanaście dni temu, zeszłą środę. Odbył się pogrzeb Marii Muchy-Ignatowicz. No i w ogóle to była też pogrzeb, był bardzo, bardzo taki wesoły w sumie. No była to niesamowita postać. Myślę, że mam nadzieję, że Marysia Herman jeszcze, która dba właśnie o dorobek babci, myślę, że jeszcze sprawi, że muszę będzie głośno.
3: A jak w ogóle było z docieraniem do tych prac kobiet, graficzek? Bo wydaje mi się, że przynajmniej z tego, co zrozumiałam w niektórych opisach, że trochę rzeczy zaginęło, bo panie tak niekoniecznie przywiązywały wagę do tego, że to może być kiedyś ważne.
2: To w ogóle co historia, co graficzka, to inna historia może, tak, jeśli chodzi o te archiwa, o te ich prace. Mhm. Mogę podać kilka przykładów, bo jeszcze wspomnę, że książka opowiada historię w sumie 27 projektantek, ale 15 z nich poświęcone są takie dłuższe rozdziały, więc jest to 15 takich portretów, mhm, i 12 takich miniatur. Mhm. Myślę, że to jest dobre określenie. I te miniatury to są właśnie raczej takie krótsze biogramy, takie krótsze notki, a 15 to są takie bohaterki, których właśnie udało mi się zgromadzić wystarczającą ilość prac i informacji, żeby właśnie więcej o nich napisać. I naprawdę te historie były, tych ich dorobków bardzo, bardzo różne. Emilia na przykład Piekarska-Freudenreich, która projektowała okładki dla Państwowego Instytutu Wydawniczego, czyli dla PIW-u, i ilustrowała też dużo książek dziecięcych, jest też autorką komiksu. Mhm. Kiedy ja się z nią spotykałam, to ona się jeszcze opiekowała swoim wtedy już poważnie chorym mężem, Wojtkiem Freudenreichem, też grafikiem zresztą, znanym i bardzo dobrym projektantem. I ja właściwie, ona mi udostępniła tylko jakiś taki bardzo, bardzo skromną ilość swoich prac, właśnie mówiąc, że ona właściwie nie zachowała, nie ma, ma bardzo, trochę ma oryginałów, ale to mi pokazała, to były właśnie, to są prezentowane tutaj w książce jej okładki do... to się nazywało klasyka literatury polskiej i obcej, wydawanej przez PIW, też taka dosyć ciekawa seria. Tu historia z tą serią jest podobna jak serią Kiku, czyli
3: mąż zaczął, żona skończyła.
2: I to też tak skończyła z rozmachem też około, czyli mąż zrobił kilka, Emilia prawie 200. Więc większość książek z tej serii, które znajdujemy, możemy znaleźć w antykwariatach, bibliotekach, to są książki z jej okładkami z tej serii. No i w każdym razie właśnie większość okładek książek, które ja tutaj prezentuję, bo ja akurat prezentuję tutaj jej przede wszystkim okładki książkowe, dlatego że ona plakatów nie robiła. Mhm. Robiła właśnie dużo okładek książkowych, dużo ilustracji dziecięcej. Ja akurat się skupiam na tych jej projektach okładek książkowych. No i większość musiałam pozyskać sama. To znaczy musiałam je w ogóle sama odnaleźć. Więc to są te rzeczy, które były w dużej mierze odnajdowane właśnie na Allegro w czasie pandemii. Mhm. Bo ona tego nie zachowała wiele. Więcej ma swoich obrazów, bo to malarstwo jest jednak tym obecnie jej takim głównym narzędziem artystycznej ekspresji. Mhm. Więc dla niej ta grafika to była taka forma raczej czysto zarobkowa. W przypadku na przykład Marii Syskiej, z którą się spotykałam, graficzki, która obecnie ma 90 parę lat, no to ona nie zachowała nic. Nie ma dosłownie nic. Więc tutaj był problem, ponieważ właśnie dlatego Maria Syska jest w drugiej części książki, bo nie udało mi się pozyskać reprodukcji jej plakatów, ponieważ jak pracowałam nad książką, Muzeum Plakatu w Wilanowie było w remoncie i w ogóle był utrudniony tam troszeczkę współpraca z nimi z tego też chyba powodu. No ale ona też nie miała jakiegoś bardzo, bardzo dużego akurat dorobku plakatowego. Więc były też niespodzianki, na przykład Julita Gadomska, o której wiedziałam bardzo, bardzo niewiele, kiedy udało mi się dotrzeć do jej syna. Okazało się, że była niesamowicie aktywną graficzką, ale zajmowała się przede wszystkim grafiką reklamową, czyli projektowała opakowania, kosmetyków, zapałek, torby papierowe, papiery pakowe, jakieś takie drobne druki w postaci, nie wiem, takich kalendarzyków kieszonkowych, zakładek, zawieszek, czyli właściwie wszystkiego tego, czego się pozbywamy, co rzadko kiedy jest, dzisiaj to już jest w ogóle inny temat, ale nawet wtedy to raczej nikt nie kolekcjonował poza jakimiś wyjątkami, nie wiem, papierków po cukierkach, czy właśnie papierów pakowych.
1: Ale wejdę tu w słowo, bo właśnie tutaj przy pani Gadomskiej uśmiechnęłam się, ponieważ było tam, jest w książce zdjęcie planu lekcji wypuszczonego przez chyba PZU albo jakąś
2: inną. Już nawet nie pamiętam, ale
1: tak,
2: coś.
1: Państwową spółkę. I tak sobie pomyślałam, ojejku, miałam taki plan lekcji.
2: To jest dosyć ciekawe, bo ktoś mi właśnie też ostatnio mówi, że pamięta dokładnie ten plan lekcji.
1: Musiał być gdzieś rozdawany, może na przykład w szkołach.
2: Tak, to jest bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Więc tak, to są właśnie takie drobne rzeczy, które rzadko kiedy się zachowują. I jeśli nie jest zgromadzone jakieś archiwum, czy przez samą artystkę, czy przez jej rodzinę, no to przepada. I to jest ten problem właśnie też w ogóle tej grafiki reklamowej, nie tylko w przypadku kobiet, ale i też opakowań, bo to są rzeczy, które były rzadko sygnowane, więc trudno jest ustalić autorstwo i jeśli się nie dotrze bezpośrednio jakby do samego źródła, czyli do artysty, no bo to też to w większości to są te instytucje, dla których to powstawało, one nie istnieją. Te archiwa się znajdują w różnych dziwnych miejscach, są czasami rozproszone, więc ustalenie autorstwa jest po prostu czasami trudne. Już nie mówiąc właśnie o zachowaniu tego. Jest w Polsce niewiele osób, które to zbierają i kolekcjonują. I wiem, że poszukują cały czas informacji o tym, kto jest autorem danych, nie wiem, opakowań na etykiety do, nie wiem, do soków, do płynów, do zmywania, czy zmywania naczyń, to akurat właśnie Zofia Pelczar projektowała znak Ludwika, jeden z pierwszych. Więc mało kto zachowuje, prawda, nie wiem, jakieś opakowanie po kremie sprzed 50 lat, czy coś takiego. Więc to z Julitą Gadomską to było niesamowite odkrycie dla mnie, ponieważ okazało się, że jej syn, Kuba Gadomski, po śmierci mamy w 98 roku, po prostu spakował wszystko, co było w jej mieszkaniu i zachował. I dzięki temu ocalały niesamowite rzeczy, ponieważ ocalało bardzo, ona była bardzo aktywna, bardzo dużo okazało się robiła właśnie tych projektów toreb pakowych, przeróżnych wzorów. Najbardziej znane są tak zwane loga, torby Peweksu z motylem. To jest taki obiekt, który był dosyć dostępny na różnych aukcjach, nawet na Allegro można było to za niewielkie, czy o Elixie kupować za niewielkie pieniądze. bo tego powstało bardzo dużo. One były w różnych wzorach, różnych wielkościach. Nawet jest mural z motylem w Łodzi, jeszcze widoczny dzisiaj, chociaż nie pierwszej świeżości. Więc no, zachowało się po niej masę szkiców. On zachował... ona zaczynała od pracy na takich malutkich kalkach wielkości pudełka od zapałek. Na tym jakby robiła pierwszy szkic. To potem tą kalkę wkładała do powiększalnika, sobie to powiększała. Zachował się w ogóle taki jej... jej taki własny poradnik do tego, jak zabrać się za projektowanie, które zresztą cytuję tutaj, bo ona go spisała w jednym ze swoich notesów, jak przełamać impas właśnie w takim procesie twórczym. Niesamowicie też ciekawe zachowała się jej korespondencja z mężem, w której ona prosi swojego właśnie mieszkającego we Francji męża o przesyłanie jej tak zwanych letrasetów, czyli folii z różnymi alfabetami w różnych krojach, z różnymi krojami pism do tak zwanego suchego transferu, bo trzeba pamiętać, że no, to były czasy, kiedy no w takim największym uproszczeniu można powiedzieć, że wszystko się robiło ręcznie, więc dostęp do krojów pisma był bardzo ograniczony i te folie takie, w których właśnie znajdowały się całe alfabety, no różnych też takich powstających na zachodzie, różnych nowoczesnych, ciekawych krojów właśnie można je było wykorzystać w projektach, no ale właśnie musiały one pokonać tą kurtynę i nie wszyscy mieli dostęp taki łatwy do nich, a jej właśnie mąż przesyłał i ona tam w listach pisze dokładnie, o jaki krój pisma jej jest potrzebny, w jakiej wielkości mają być te litery. Więc no niesamowite, no naprawdę zachowało się wszystko, ale mam takie poczucie, oczywiście to jest taka tylko i wyłącznie moja teoria, że gdyby nie to, że zmarła właściwie dosyć nagle w tym 98 roku, to myślę, że gdyby sama się zajmowała tym archiwum,

0: właśnie to, że to archiwum dotrwało i że jest takie bogate. No, ocalił je syn, który po prostu to spakował i przez wiele lat zresztą do tego nie zaglądał jakoś intensywnie, ale mam poczucie, że właśnie nie mam pewności, bo oczywiście nie poznałam Julity Gadomskiej, ale z opowieści wiem, że była raczej taką bardzo skromną osobą, więc mogę przypuszczać, że sama by nie zadbała tak o to, jak zadbał syn.
1: No to jest, zresztą już o tym trochę wspomniałyśmy, że tutaj panowie rzeczywiście jakby realizowali siebie, swoje projekty, to oni byli tacy na piedestale, a te kobiety to tak chyba trochę traktowały to jako no po prostu swoją pracę, bo trzeba zarobić, bo trzeba za coś żyć. A miałaś jakąś taką historię, że na przykład ktoś w ogóle z krewnych czy z bliskich odmówił ci rozmowy o bohaterce, o której chciałaś rozmawiać?
0: Nawet lepiej, odmówiła mi jedna z bohaterek, w sensie udało mi się odnaleźć Danutę Bagińską, to też jest taka ciekawa plakacistka, dokładnej daty urodzenia teraz sobie nie przypomnę, ale myślę, że to są takie końcówka lat 30, bardziej myślę, że urodzona nawet w latach 40. I ona wyemigrowała z Polski do Holandii chyba, jeśli dobrze pamiętam. I bardzo długo próbowałam ustalić jakby kontakt do niej. To mi się w końcu udało. Miałam jakby kilka ścieżek, którymi mogę pójść, bo jakiś telefon stacjonarny, jakąś komórkę, maila. No i był bardzo duży jakiś taki problem właśnie na maile. Nikt nie odpisywał, telefonu stacjonarnego ktoś raz odebrał i rzucił słuchawką. Więc tak nie do końca wiedziałam, czy mam poprawne te informacje. I udało mi się w końcu zdobyć numer telefonu komórkowego. No to też jest ciekawe, jak w jaki sposób, bo to tak tu akurat punktem wyjścia byli państwo prowadzący galerię plakatu na Chorzej. Pani Nina Rozwadowska i Andrzej Stroka, którzy po prostu też handlują plakatami kolekcjonują, robią wystawy, więc może ten handel to tak zbyt okrutnie zabrzmiało, więc oni tym plakatem od bardzo wielu lat się interesują. Promują ten polski plakat z tamtego okresu i w związku z tym są w kontakcie z wieloma twórcami z racji też tego, że i pozyskiwali reprodukcje i potrzebowali różnych no też zgód i tak dalej. Więc otrzymałam właśnie od nich ten jeden z tych numerów. No w każdym razie udało mi się skontaktować w końcu, zadzwonić na tą komórkę. No i pani odniosła wrażenie, że czuje się pani przeze mnie prześladowana.
1: O matko, intencja była inna.
0: Okazało się, że tak, że ona jakby, że ten stacjonarny to rzeczywiście ona, ale że to, że ona rzuciła słuchawką zanim ja zdążyłam tylko powiedzieć dzień dobry, że mail też dotarł, ale ona po prostu postanowiła go zignorować. Więc no i ja informacji zwrotnej nie dostałam, więc nie miałam zielonego pojęcia, czy jest chęć, czy w ogóle jest błąd komunikacji. Czy te wiadomości w ogóle do niej dotarły. No i pani Danuta powiedziała, że nie życzy sobie. Rozmowa była bardzo krótka, że nie chce, żeby o niej w ogóle cokolwiek pisano, żeby pokazywano jakiekolwiek jej prace, że ona bardzo źle wspomina ten czas życia w Polsce i że ma bardzo krytyczny chyba stosunek do tego okresu. Więc no, ta komunikacja była taka jakaś utrudniona i dosyć jakoś potem coś próbowałam jej w SMS-ach wyjaśnić, bo miałam takie poczucie, że nie dostałam szansy jakiejś obrony nawet. No ale uszanowałam, no nie chciała, więc a szkoda, bo robiła wspaniałe plakaty. I myślę, że warto by było o nich napisać. Wydawało mi się, że no, jakby może mówić co chce, ja nie będę jakby jej tego cenzurować, więc, więc mogłaby wyrazić swoje zdanie, ale wiem też z innych źródeł, że ona się tam zmaga z różnymi innymi problemami obecnie i też ucięła jakieś takie przyjacielskie kontakty, więc to pewnie się na to nakłada kilka różnych

0: różnych innych czynników, ale tak, no, a tak to jeśli chodzi o resztę, o rodziny, to czy przyjaciół, to wszyscy bardzo chętnie. Mhm. Właściwie poza tym, tą jedną historią, to nikt nie odmówił, nikt nie był jakoś tam negatywnie nastawiony, czy wszyscy raczej tak optymistycznie, znaczy tak entuzjastycznie, nie optymistycznie, entuzjastycznie reagowali.
1: Chciałam jeszcze zapytać właśnie cię o te poszukiwania. Czy na przykład, gdy już byłaś w takim transie poszukiwania różnych rzeczy, to zdarza się, że na przykład patrzysz na jakiś rysunek, okładkę i myślisz sobie, że to może być tej graficzki projekt?
0: Teraz to wynika trochę z tego, że ja po prostu już bardzo dobrze poznałam twórczość tych niektórych moich projektantek. I ciężko mi jest to odróżnić, bo w wielu przypadkach znam prawie całą ich twórczość, jak na przykład, nie wiem, no znam prawie wszystkie plakaty Barbary Baranowskiej, bo ich po prostu niewiele powstało, czy wszystkie plakaty Hanny Bodnar, więc ja je rozpoznaję, bo po prostu...
1: Bo już je widziałam,
0: wszystkie
1: już wiem.
0: Widziałam. Ale nie ma czegoś takiego, jak jakiś, nie wiem, że projekty kobiet się czymś odróżniają od projektów mężczyzn, to czegoś takiego zupełnie nie ma, to na pewno. Wiele kobiet raczej nie stworzyło takiego swojego bardzo charakterystycznego stylu w projektowaniu, co osiągali tacy twórcy jak, nie wiem, Młodożeniec, czy Tomaszewski, czy Świeży, którzy stworzyli takie rozpoznawalne, bardzo indywidualne style swoje twórcze i że naprawdę te ich projekty można rozpoznać bezbłędnie, dosyć łatwo. To jakby wynika moim zdaniem z kilku rzeczy, ale może zanim o tym powiem, to jeszcze, no na przykład rozpoznaję projekty Emily Freudenreich. One są takie bardzo malarskie i często jak widzę jakąś układkę, jestem z tym, podejrzewam, że to może być ona, ale też mnie zaskakuje czasami. Ostatnio znalazłam jakąś jej książkę, dosłownie nie wiem, tam trzy tygodnie temu i byłam bardzo zaskoczona, że to jest jej projekt, więc jakby ta twórczość kobiet jest zdecydowanie bardziej zróżnicowana, robiły więcej różnych rzeczy, no miały też ograniczony dostęp do pewnych zleceń, na przykład kobiety, nie wiem do końca dlaczego nie robiły w ogóle plakatów teatralnych, co było, od któregoś momentu to plakat teatralny był takim najbardziej prestiżowym medium plakatowym. W tym plakacie jakby działy się takie najciekawsze jakieś eksperymenty i formalne, i nieformalne, więc on na pewno był bardziej prestiżowy niż plakat filmowy, ale nie wiem, czemu kobiety tego nie robią, po prostu podejrzewam, że nie miały dostępu do zleceń. Nie bardzo mam to już jak zweryfikować obecnie, ale no na pewno można by się temu bardziej przyjrzeć. Ja w ogóle miałam takie na początku taką myśl, że to jest deficyt. To znaczy, że jeśli się... I tak trochę jak pracowałam nad tą książką, to tak myślałam, że celem każdej z tych moich twórczyń i twórcy właśnie zajmujący się grafiką w tym okresie, no było to opracowanie tego właśnie takiego bardzo charakterystycznego języka artystycznego. Ja zresztą też byłam wykształcona trochę w takim przekonaniu, to znaczy ta tradycja, ja byłam właściwie kształcona, mam poczucie, że tak samo jak były kształcone moje projektantki, to znaczy pomimo tego, że ja studiowałam te dziesiątki lat później, to ten system edukacji na akademii był bardzo zbliżony. I u nas, jak ja studiowałam, no to też ten nacisk na to, żeby wytworzyć właśnie taki swój bardzo autorski styl, był dosyć, czy był wyczuwalny ten nacisk. Nie uczono nas, nie wiem, jakiejś pracy zespołowej, no budowania jakichś takich bardziej złożonych projektów, tylko właśnie takich bardzo takiego indywidualistycznego podejścia. Więc ja przez lata myślałam, że to jest jakby że o to chodzi, że to jest coś, do czego się powinno dążyć. I
1: że tak ma być.
0: Tak, tak ma być, tak jak świat światem stoi, tak po prostu tak zawsze było i żeby być tą, że mistrzowie, no to chodziło o to, że właśnie oni osiągali jakiś taki ten ten poziom właśnie jakiegoś mistrzostwa po tych latach i że problemem kobiet jest to, że one po prostu nie miały czasu, żeby i możliwości, żeby te talenty tak rozwijać, bo jednak żeby taki poziom i taki styl stworzyć, osiągnąć, to trzeba mieć, no trzeba bardzo dużo eksperymentować, no trzeba bardzo mieć jakby trzeba temu się po prostu poświęcić. I no, wymaga to, tak jak nawet mówi Emilia Piekarska, Freudenreich w książce, wymaga to niesamowitego egoizmu, też pewnej formy narcyzmu, no, takiej osobowości, która jest skupiona właśnie bardzo, bardzo na sobie i że ona tego po prostu nie miała, że świat jest no, na tyle interesujący, jest tyle innych ciekawych rzeczy i że ona uznała, że to jest w ogóle jakby też, ona nawet używa takiego stwierdzenia, że to jest po prostu głupie. I ja już po ukazaniu się tej książki dosyć tak zmieniłam trochę właśnie moje podejście do tego i zaczęłam myśleć, że właśnie może tak, może o to chodzi, że to że mamy tak wypaczone tą wizję tego, że, tego mistrzostwa, że jest przez ten system patriarchalny jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych po prostu schematów właśnie stworzonych przez mężczyzn tak naprawdę, czyli no żeby, nie wiem, zaistniał Michał Anioł, no to jakby musi być to poświęcenie, prawda, nie wiem, bez rodziny, bez niczego. Trzeba myśleć tylko o tej wielkiej sztuce i tak dalej.
1: Jeszcze mam jedno szybkie pytanie. Czy ty postępujesz troszkę inaczej niż swoje bohaterki, o których piszesz i czy zbierasz rzeczy, które zaprojektowałaś?
0: Staram się, ale żeby było zabawnie, ja oczywiście mam bardzo podobne podejście do projektowania jak moje bohaterki. Czyli traktuję to jako taką pracę zawodową, chociaż mam to szczęście, nieszczęście, zależy jak na to patrzeć. Dla mnie szczęście, że współpracuję głównie z instytucjami kultury.
1: Więc ktoś to zbiera za ciebie.
0: Zbierają, to jest po pierwsze zbierają za mnie, po drugie mam też bardzo dużą taką swobodę twórczą i mogę powiedzieć, że no, mogę robić ładne książki, głównie książki, ale też właśnie jakieś identyfikacje wystaw i tak dalej, więc tą pracę mam taką przyjemną i ona nie jest uwikłana w jakieś takie wolnorynkowe schematy kapitalistyczne, tylko właśnie jest dla mnie jakąś formą też takiej ekspresji artystycznej. Ale prawdą jest, że nie wiem, nawet praca nad tą książką była dla mnie też jakoś tam bardzo ciekawa i chciałabym, przyznam szczerze, że trochę odchodzić od projektowania na rzecz troszeczkę takich innych działań właśnie związanych czy z ocalaniem dorobków niektórych z tych moich bohaterek, czy promocją ich twórczości jeszcze, więc mam kilka różnych pomysłów na jakieś tam działania. Zakładamy z moją kuzynką Magdą Hartwig Fundację. Magda zajmuje się zawodowo archiwizacją, pracuje w archiwum akt nowych, więc mamy taki plan, mamy kilka różnych pomysłów, jak z tym dalej działać i trochę się tak też no, uniezależnić, że tak powiem, od różnych zewnętrznych no, jakichś czynników, tak. Znaczy, no, będziemy uzależnione od różnych dofinansowań oczywiście, więc za każdym razem mówię, że jestem, jeśli ktoś, zapraszam każdego, kto chciałby mnie wesprzeć w promowaniu tej twórczości. Mam dużo różnych ciekawych pomysłów, właśnie razem z Magdą, więc więc jeśli mogę odejść od komputera, bo dzisiaj się głównie na komputerze jednak projektuję, to z chęcią to zrobię.
1: Ale na razie my zachęcamy Państwa też do odejścia od komputera, do sięgnięcia po książkę graficzki. Alicja Kobza dzisiaj była moim i Państwa gościem, Walejsław, Radia Pogoda. Dziękuję bardzo za to
0: ja
1: spotkanie.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.

0: 5 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Została ostatnia reklama.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.

0: Ja wierzę, jednak kto?
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę, jednak kto?
2: Radio Pogoda.
3: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

przez całe lato woziłem cię syrenką i śledzie do namiotu wbijałem własną ręką. To ja jak ten idiota dmuchałem w materace i jeszcze na dodatek przez ciebie nerwy tracę.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Została ostatnia reklama.
4: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

0: Tatusiu, nie zostawi mnie tu.
1: Proszę, nie zostawi mnie.
0: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
1: Pieniążków, Rysiu.
0: A co oni z tymi pieniążkami, Tatusiu, zrobili?
1: Nie zostawi mnie tu.

0: droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Została ostatnia reklama.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.

Cześć, witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i pozdrawiam bardzo serdecznie Dariusz Kordek.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
7: Historycznie duża parada wojskowa w tym roku w Warszawie. Polscy turyści wśród poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. Tysiące pielgrzymów dotarły na Jasną Górę. Dziś uroczystości.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. To ma być największa parada wojskowa w historii naszego kraju, tak zapewnia Ministerstwo Obrony Narodowej.
8: Między innymi armata haubice Krab, to będą moździerze Raki, to będą nasze pioruny, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk, będą też Jelcze.
7: Mówi wiceszef resortu obrony narodowej Paweł Bejda. Przygotowania bezpośrednio zajęły 2 tygodnie. Dziś sprzęt na ulicach Warszawy zaprezentują 2000 żołnierzy. W pokazach weźmie udział 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Defilata z okazji Święta Wojska Polskiego rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Chwilę wcześniej ruszy część morska defilady, którą będzie można obserwować na wodach Zatoki Gdańskiej. Z racji trwającego świątecznego weekendu policjanci apelują o rozwagę za kierownicą. Mimo dobrych warunków ryzyko tragedii jest duże, alarmuje pan inspektor Andrzej Fijałek z Komendy Głównej Policji.
9: Dobre warunki atmosferyczne, a tym samym dobre warunki drogowe powodują, że ta noga jest cięższa.
7: Od początku lipca w wypadkach drogowych w Polsce zginęło ponad 180 osób. 4 polskich obywateli jest poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, informuje rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
10: Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
7: To skutki pożaru, który dotarł do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji wczoraj rano. Setki kilometrów w nogach i wiele dni w drodze. Wczoraj na Jasną Górę dotarły pierwsze pielgrzymki z całej Polski. Tysiące pątników, m.in. z Warszawy, Płocka i Kalisza, wezmą dziś udział w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
11: Jak długo panie szły tutaj?
12: 9 dni. Warto, zawsze warto jest iść.
13: Lublin wyrusza 3 sierpnia i 14 sierpnia dociera na Jasną Górę. Zmęczenie jest bardzo duże.
11: Dzień dobry, widzę z Warszawy pani na rowerze.
12: Indzi, ja mam zawsze pogodę.
7: Uroczystości właśnie się rozpoczynają i potrwają do wieczora. O 11:00 odbędzie się główna msza z udziałem arcybiskupa Wacława Depo.
14: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
7: Ten weekend będzie ciepły, a nawet miejscami upalny. Nawet 35 stopni pokażą dziś termometry na zachodzie, do 32 w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 26 na północnym wschodzie, a na samym Helu do 25. Sporo słońca dziś, jutro nieco chłodniej.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZO.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to miejsce, gdzie historia wychodzi poza muzealne sale i staje się częścią wspólnego doświadczenia. Od 14 do 16 sierpnia Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza na Święto Wojska Polskiego. W programie spacery, koncerty, wystawy, wykłady i rodzinne warsztaty. Przyjedź z rodziną i przyjaciółmi. Spotkajmy się w Sulejówku od 14 do 16 sierpnia. Więcej na muzeumpilsudski.pl.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dilera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda. Parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
2: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.
2: Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę.
1: Parararara, parara, parara, parara.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
2: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieladną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
2: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
2: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
2: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
1: na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występu w kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
0: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już dziś od 10:00. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to miejsce, gdzie historia wychodzi poza muzealne sale i staje się częścią wspólnego doświadczenia. Od 14 do 16 sierpnia Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza na Święto Wojska Polskiego. W programie spacery, koncerty, wystawy, wykłady i rodzinne warsztaty. Przyjedź z rodziną i przyjaciółmi. Spotkajmy się w Sulejówku od 14 do 16 sierpnia. Więcej na muzeumpilsudski.pl.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
8: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl.

nazywam się Beata Sadowska i bardzo Was ściskam przez ten mikrofon i bardzo Was pozdrawiam i bardzo Wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.

0: to promocja.
1: Zajadasz gofra, rozkładając parawan na plaży. Wiesz, że jesteś nad polskim morzem.
2: Kocha.
1: Słyszysz głos Piotra Szczepanika.
2: To łatwo powiedzieć.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
3: Polski konsulat pomaga poszkodowanym Polakom w Chorwacji. Rozpoczęły się obchody święta Wojska Polskiego, w południe defilada. Wydłużone pociągi wożą pasażerów w ten długi sierpniowy weekend.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czworo polskich turystów zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji. Mogą liczyć na pomoc polskiego konsulatu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
3: Pożar dotarł wczoraj do chorwackiego nadmorskiego kurortu Omiš w środkowej części Chorwacji. MSZ apeluje do wszystkich polskich turystów o śledzenie komunikatów i rejestrację w systemie Odysseusz. Co najmniej 20 osób zginęło w trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,7, które nawiedziło wschodnią Indonezję. Mieszkańcy terenów dotkniętych żywiołem w panice opuszczali swoje domy. Ostrzeżenia przed tsunami odwołano po 3 godzinach. Wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze złożyła o poranku para prezydencka. Tym samym rozpoczęło się świętowanie Dnia Święta Wojska Polskiego. Obecnie kończy się msza święta za ojczyznę i polskich żołnierzy, odprawiana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. O 10:00 przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczysta odprawa wart z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa, która rozpocznie się w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Ministerstwo Obrony zapowiedziało, że będzie to największe tego typu wydarzenie w historii. Na Wisłostradzie pojawić się ma prawie 2000 żołnierzy i 300 jednostek sprzętu wojskowego. Nad głowami warszawiaków przeleci 60 statków powietrznych.
5: Zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
3: Zaprasza minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pół godziny przed defiladą w Warszawie, czyli o 11:30 wystartuje morska część defilady na wodach Zatoki Gdańskiej. Polacy korzystają z wydłużonego sierpniowego weekendu i podróżują po kraju. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
3: Przed nami bardzo ładna, upalna sobota. Bezchmurnie, trochę więcej chmur jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach. Na termometrach dziś do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum i 35 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy tylko umiarkowany.

moja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.

0: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy, trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy, trójwarstwowy, Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin

0: to promocje.
1: W naszym najbliższym spotkaniu z Tadeuszem Osipowiczem porozmawiamy m.in. o niepobitym do dziś rekordzie frekwencji, który padł podczas występów kabaretu Tej w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki. Usłyszymy także piosenki, które w kabarecie Tej śpiewali Małgorzata Ostrowska i Zbigniew Wodecki.
2: Alfabet kabaretu Tej słuchaj już dziś od 10:00. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to miejsce, gdzie historia wychodzi poza muzealne sale i staje się częścią wspólnego doświadczenia. Od 14 do 16 sierpnia Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza na Święto Wojska Polskiego. W programie spacery, koncerty, wystawy, wykłady i rodzinne warsztaty. Przyjedź z rodziną i przyjaciółmi. Spotkajmy się w Sulejówku od 14 do 16 sierpnia. Więcej na muzeumpilsudski.pl.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Została ostatnia reklama.
10: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
11: Marian, co ty robisz?
10: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po raz siódmy zabierzemy się zaraz za układanie alfabetu kabaretu Tej. To się stanie za kilka minut, bo teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
13: Kolejne ofiary kąpieli wodnych. Policja apeluje o rozsądek. Na 2 tygodnie wróci obniżona cena za paliwo. Korki na szlakach w polskich Tatrach, w Zakopanem, w centrum miasta, także oblężenie turystów.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwie osoby utonęły minionej doby w Polsce. Od początku czerwca to już 114 ofiar kąpieli wodnych. Policja apeluje ponownie o zachowanie szczególnej ostrożności i przypomina, że szczególnie uważać należy podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk oraz pływania sprzętem wodnym. Prawie złotówkę mniej zapłacą kierowcy w poniedziałek na stacjach paliw. Na 2 tygodnie powrócić ma pakiet CPN za litr benzyny. Na początku tygodnia zapłacimy do 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 kosztować będzie maksymalnie 7 zł 20 groszy, a olej napędowy 7 zł 37 groszy. 2 tygodnie przygotowań, prawie 2000 żołnierzy, 60 samolotów i helikopterów oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym tego najnowocześniejszego i dopiero co zakupionego przez armię. W południe w Warszawie rozpocznie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony największa w historii, co sprawdził Cezary Jaszczyk.
14: W historii mieliśmy już do czynienia z większymi defiladami, na przykład pod względem liczby żołnierzy. Ale jak zapowiada MON, tegoroczna ma być rekordowa pod kątem nowoczesnego sprzętu i ostatnich nabytków polskiej armii.
15: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji, modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt. Będzie on się prezentował.
14: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Organizatorzy przypominają, by osoby Osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
13: W stolicy ma być dziś ponad 30 stopni. Władze miasta zapewniają, że dla wszystkich, dla żołnierzy i publiczności zapewniona będzie woda. Zakopane pęka w szwach. W ten weekend przeżywa oblężenie. Liczba turystów jest nawet o 18% większa niż podczas ostatniego Sylwestra, a tłumy widać na tatrzańskich szlakach. Iga Świątek świętuje powrót do formy w wielkim stylu. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju na twardych kortach w Toronto. Rozstawiona z numerem 7, polska tenisistka w finale wygrała z Kazaszką Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Radio
9: Pogoda. Pogoda.
13: W całym kraju dziś bezchmurnie, jedynie trochę chmur na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach. Na termometrach do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, do 30 stopni w centrum i 35 na zachodzie.
9: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
8: Przed tygodniem Alfabet Kabaretu Tej zakończyliśmy na haśle Osipowicz Tadeusz i tak się składa, że znów spotykamy się w tym samym składzie, jak w każdą wakacyjną sobotę. Tadeusz Osipowicz.
11: Dzień dobry Państwu.
8: I Piotr Sworakowski. Dzień dobry. Dzisiaj dokończymy to hasło, po czym właściwie do południa będzie mowa o piosenkach albo ich wykonawcach, ale i o publiczności, która tłumnie stawiała się na kolejnych przedstawieniach Kabaretu Tej. Z tym, że zaczynamy, jak co tydzień, od wejścia w odpowiedni nastrój wakacyjnego weekendu dzięki kilku najpiękniejszym melodiom na lato w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Co tydzień rozmawiamy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie Tej, więc zdążyli Państwo go już trochę poznać. Wiedzą Państwo, że pochodzi z rodziny wileńskiej. A czy jest jakaś taka szczególna cecha, po której można rozpoznać, skąd pochodzi Twoja rodzina?
2: Gościnność wileńską na pewno mam zakorzenioną jakoś tam. Wilna, bo to mama, tato i lubię tych właśnie ludzi ze wschodu. Zenek Laskowik, czy Przerewiński, czy Garniewicz Jurek, też w kabarecie, też z Wilna, też Poznaniak, bardzo fajny. I te wszystkie nasze momenty, to, że ja żartuję, że rodowity wrocławianin, to mi pomogło na pewno w tych takich kabaretowych rzeczach. A to, że w rodzinie ktoś tam śpiewał, ktoś grał na akordeonie. Wiesz, ja na akordeonie się nauczyłem grać, to na gitarze to jest naprawdę tydzień. Bo ja sobie narysowałem strun, nie miałem gitary, ale struny sobie na portfelu narysowałem 6 i C, dur, G, dur i tak dalej. Potem mama mi kupiła gitarę taką 12-strunową. Taka była trochę używana, ale na rajdy się bardzo przydawało.
3: No tak.
2: No i potem wiesz, jak ktoś zna, jak się gra na basach, na akordeonie, to gitarze bez problemu. No ale potem jak występowaliśmy w kabarecie Tej, to już była, wiesz, profesjonalna muzyka. Czy potem Alex Band nam grał, wiesz, 30 osób, czy to jest z tyłu sklepu, czy
3: Szlaban, tak.
2: To już miało. Bo ja pamiętam, jak 28 października zaprosili mnie na scenę, i tak tam ktoś się potrzebuje. I cała orkiestra mi zagrała 100 lat, bo brzmiało to tak fajnie.
1: Także już Państwo wiedzą, kiedy trzeba życzyć
2: Tadeusza,
1: to nie
2: znają Tadeusza. No, mam urodziny 31 stycznia, także proszę bardzo, pomyślcie, jak będziecie wznosić jakiś puchar za polską, wileńską szlachtę. No, także to wiecie na literę O.
1: No właśnie, właśnie, wcale nie jest tak mało tej wiedzy. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze jedna osoba związana z kabaretem Tej o nazwisku na literę O. O niej będzie mowa za chwilę czy dwie.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato jak zwykle umilają nam sobotnie przedpołudnie w Radiu Pogoda. Za chwilę do nich wracamy, tylko przypomnę, że jutro o poranku znów będziemy słuchać fragmentów powieści Bolesława Prusa Lalka w Radiu Pogoda. Wojciech Masiak czyta nam tę powieść co tydzień między 8 a 10 rano i moim zdaniem to jest świetny sposób na początek niedzieli.
0: Radio Pogoda.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do rozmowy o kabarecie Tej w porządku alfabetycznym. Przez Teja przewinęło się kilkadziesiąt osób. Wśród nich były też takie, które zdobyły popularność dopiero kilka lat później, na przykład Małgorzata Ostrowska.
2: Gosia była w kabarecie Tej w programie Zbiórka, czyli z rolnictwem na Tej.
1: To wszystko było w zbiórce albo w szlabanie, się okazuje.
2: Nie, ale tylko pytasz mnie o te osoby, które ty może pamiętasz, bo jeszcze żyją i są fajne.
1: Też widziałem, jak Małgorzata Ostrowska wypowiada się o Teju. Naprawdę z dużym szacunkiem się wypowiada o tym, co przeżyła u was.
2: Rozmawiałem z Grażyną Obaszewską na temat Małgosi Ostrowskiej, tak za plecami Małgosi, bo ona przyszła, miała, wiesz, nie wiem, 16 lat, taka mała, na zdjęciach pewnie widziałeś w mojej książce, dziewczynka taka, która dopiero, wiesz, wchodzi na te estrady świata, bo Grażyna to już była, wtedy już była w ciąży, ona śpiewała...

0: całkiem spokojnie wypije trzecią kawę Jacka Cygana, z którym też rozmawiałem i który mu się bardzo ta książka podoba. Bo tu książka taka leży.
1: Właśnie, rozmawiamy o książce Kabaret tej z tyłu sceny. Przynajmniej raz mógłbyś powiedzieć ty ten tytuł.
0: Za chwileczkę, to na koniec, jeżeli będę pamiętać. I Grażyna, opowiadałem właśnie o Małgosi Ostrowskiej, która bardzo fajnie, czysto śpiewała. To była taka osoba, która śpiewała piosenki Zenka, której tam napisał. Czasami ktoś inny przychodził i śpiewał te same piosenki. Przewinęło się strasznie dużo osób, takich, którzy coś tam potem, czegoś tam dokonali w życiu. Na radach muzyków czy artystów.
1: I Małgorzata Ostrowska śpiewała Może raz walca, tak? To była jej piosenka? No.

0: Śpiewałeś jeszcze dwie inne piosenki?
1: Tak, jednej z nich teraz posłuchamy.
0: Książka bardzo się podoba Małgosi, a książka się nazywa Kabaret tej z tyłu sceny.
1: Dumny autor Tadeusz Osipowicz siedzi przede mną i z pewnością chętnie posłucha, jak Małgorzata Ostrowska śpiewała Nie kupisz mej miłości w programie Zbiórka, czyli z rolnictwem na tej w roku 1978.
2: Alfabet Kabaret tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: W alfabecie kabaretu tej właśnie skończyliśmy omawiać hasła na literę O. Kolejne na następną literę pojawią się już po 11, ale raczej nie będzie to litera Q. Choć Tadeusz wspominał o tak zwanych QR kodach, które w jego książce pozwalają za pomocą telefonu szybko przenosić się do sketchów i piosenek Teja, o których mowa w tekście. Także literkę Q właściwie mamy już omówioną. A kolejne, jak powiedziałem, pojawią się w Radiu Pogoda po 11.
2: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł. 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
13: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Została ostatnia reklama.
14: Marian, o czym myślisz?
15: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
14: O mega okazjach w Media Expert.
15: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz? Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Została ostatnia reklama.
10: Boli, swędzi,
11: piecze, a do tego nawraca.
12: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
13: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda teraz ustępują miejsca najważniejszym wiadomościom, po których natychmiast wrócimy do Państwa ulubionych piosenek, a chwilkę później do alfabetu Teja.
14: Morska parada z okazji Święta Wojska Polskiego startuje już za chwilę, a w Warszawie za godzinę rusza defilada wojskowa. Polska ma najwyższy pomnik Maryi w Europie, dziś uroczyste poświęcenie tej figury.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Podniesieniem wielkiej gali banderowej na okrętach marynarki wojennej i apelem pod pomnikiem Polski Morskiej w Gdyni rozpoczęły się obchody Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny rozpocznie się Parada Morska w Gdyni. Nasza armia chce zaprezentować dziś to, co ma najlepsze, w tym świeżo kupiony sprzęt, pojazdy i uzbrojenie. Na wody wypłyną 22 okręty. Większość to nasze jednostki, ale będą też dwa gościnne występy sojuszników ze Szwecji oraz Litwy, mówi Seweryn Rudnicki z trzeciej flotyli okrętów.
15: Szyk prowadzi fregata ORP Kościuszko. Będziemy mieli jednostki przeciwminowe i okręty rozpoznawcze.
14: Do tego wsparcie z powietrza w postaci samolotów rozpoznawczych i śmigłowców. Pierwsze okręty pojawią się na horyzoncie około 11:20, a ostatnia jednostka minie molo południowe około 13:30. Okręty będzie można podziwiać nie tylko z Gdyni, będą też widoczne z mola w Brzeźnie i mola w Sopocie. W paradzie w Gdyni weźmie udział premier Donald Tusk. Z kolei warszawską defiladę będą obserwowali prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W południe na warszawskiej Wisłostradzie przejedzie 300 jednostek sprzętu wojskowego, a w powietrzu pojawi się 60 samolotów i helikopterów. Warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego szykuje się dziś w trudnych warunkach, bo w stolicy jest już gorąco, a będzie upalnie. Organizatorzy przypominają, by osoby, które chcą oglądać defiladę na żywo, zabrały ze sobą wodę, krem z filtrem i nakrycie głowy.
16: Nasze wodociągi przygotowały przede wszystkim wyposażenie wszystkich, którzy będą na tej uroczystości, w wodę, zarówno dla żołnierzy, jak i publiczności.
14: Zapewnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W stolicy dziś ponad 30 stopni. Najwyższa figura Matki Boskiej w Europie zostanie dziś poświęcona w niepozornej polskiej wsi Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim. 55-metrowa statua to pomysł lokalnego biznesmena Ryszarda Karkosika.
0: Robi wrażenie, tak. No może tak z daleka tego nie widać, ale jednak jak się trochę bliżej podejdzie.
17: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina. Tak.
14: Pomnik widać z Krajowej Dziesiątki między Warszawą a Toruniem. Uroczystości poświęcenia figury mają rozpocząć się w południe. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
14: Gorąca sobota w całym kraju. Dziś do 26 stopni na wschodnim wybrzeżu, ale w centrum już do 30, a na zachodzie do 35 stopni. W całym kraju niemal bezchmurnie. Trochę chmury pojawi się jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w Karpatach.
2: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
13: Najpiękniejsze melodie na lato to taki, no trochę bufor, który po wiadomościach umożliwia uspokojenie nerwów, jeżeli któraś z nich wyprowadzi nas z równowagi, albo wprowadzenie letniego, leniwego nastroju, żebyśmy z uśmiechem mogli słuchać opowieści Tadeusza Osipowicza o kabarecie Tej. Także teraz wyrównujemy oddech, a za kilka minut, kiedy na Państwa twarzach pojawi się uśmiech, albo chociaż jego cień, wrócimy do alfabetu Teja. Dokładnie tak, jak to robimy od początku wakacji o tej porze, a wrócimy do programu Przedszkole, bo to w nim pojawiła się piosenka, która oj nie spodobała się Wojciechowi Młynarskiemu.
18: Nie wiem skąd wziął się u nas ten taniec, jakie licho przyniósł.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do Alfabetu Kabaretu Tej, w którym właśnie pojawiają się hasła na literę P. Przedszkole. No. To tam była taka piosenka Paczki, paczki, polaczki.
2: O, bardzo fajna piosenka.
1: Podobno tam jakieś Wojciechowi Młynarskiemu się nie spodobało.
2: Paczki, paczki, polaczki to jest taka piosenka, którą usłyszycie.
1: Za minutkę czy dwie dosłownie.
2: Została napisana przez Zenka i on dał do przejrzenia, przesłuchania Wojtkowi, który był często u nas w kabarecie wtedy. To był który rok?
1: 82. Tak jak widzę, premiera 1 marca.
2: Tak. To było napisane dlatego, że paczki przyjeżdżały z ziemniakami, wiesz, wszystko, bo to biedni, oni ledwo żyją i ci Polacy. Wiesz, z jednej strony, jeżeli pamiętasz troszeczkę, jeżeli chciałeś coś znaleźć tam, tak trzeba było w kolejkach stać, ale każdy też miał znajomości, no z tyłu sklep, no najlepsza rzecz, wiesz.
1: Właśnie, właśnie.
2: Czy jakaś wymiana. Barter exchange, jak to się mówiło. Czyli wiesz, moja ciotka ma
1: coś
2: tutaj
1: pończochy,
2: a ty sobie... No,
1: było takie powiedzenie, Polska to jest kraj, w którym nic nie można kupić, ale wszystko można załatwić.
2: Tak, lodówki były prawie pełne, no dla tych ludzi, którzy naprawdę chcieli, żeby na święta było
1: żeby je wypełnić, tak.
2: I to naraz taka trochę obraźliwa piosenka, paczki, paczki, polaczki, że my do tych kościołów idziemy, Polacy, podjeżdżają Mercedesami i idą, żeby dostać, nie wiem, ciuszki z Francji używane, no te...
1: No cokolwiek, kawę, no wszystko. Wszystko tam w tych paczkach było przecież. Tak jak
2: tak,
1: mówisz.
2: Kawa to jeszcze wiesz, ale jak są ziemniaki. Używane rzeczy, ziemniaki też, tak, tak. Te sklepy takie, wiesz, które używane z używanym ubraniem, to też niektórym się na pewno przydaje, ale dla Zenka to było to bardzo obraźliwe, że on napisał tą piosenkę, którą śpiewał Peter do Pita, trzymając kiełbasę w jednej ręce, i Wojtkowi się to bardzo nie spodobało, bo on mówi, przecież ja chodzę do kościoła, żeby pomagać, rozdawać te paczki, bo są ludzie potrzebujący. I była, pamiętam, było takie spięcie dwóch, no, dość silnych
1: osobowości,
2: tak? No. Ja nawet tam przez kilka tygodni nie przyjeżdżał, ale potem się pogodzili i było bardzo dobrze.
1: Całe szczęście.
2: Nie, no, Wojtek Młynarski, bo tacy właśnie ludzie przychodzili, tacy, którzy coś mieli do dodania, do przekazania, do skrytykowania, do pośmiania się czy wypicia razem, prawda?
1: Wracamy do piosenki, którą śpiewał Peter do Pita w programie Przedszkole. Posłuchajmy, co też takiego mogło się nie spodobać Wojciechowi Młynarskiemu.
0: Alfabet Kabaretu Tej w

przepraszam, cicho, moment. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że jeden taki Wam chciał przysłać kilofy, widli i taczki, żeby zamęczyć Warszawa. No, naprawdę. Taki mądrala się znalazła.

0: Cicho, uspokój się.
1: Proszę? Czy ta pomoc to nie wstyd? Co? Co świat chce za to? Nic!
0: Piękne czasy, piękne czasy! Dla pieniądza i kiełbasy! W nich potęga jest i siła! By się wiara o nie biła! Muzyka!
2: Radio Pogoda. Najlepsze na plażę.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato swoim rytmem prowadzą nas przez sobotnie przedpołudnie. Trochę nam go jeszcze zostało, ale spokojnie, nie ma powodu, żeby śpieszyć się gdziekolwiek. Są wakacje. Pogoda, że tak powiem, na ogół sierpniowa, więc chociaż podczas weekendów korzystajmy z uroków lata, zamiast gnać przed siebie nie wiadomo dokąd. Wtedy też znacznie lepiej słucha się alfabetu kabaretu Tej, do którego wrócimy za kilka minut.
0: Radio Pogoda.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Tę część alfabetu T ja muszę zacząć od przypomnienia fragmentu naszej rozmowy sprzed tygodnia.
2: Na Masztalarskiej tam było kiedyś rzeźnia koni, potem była sala bokserska, no i ktoś zdecydował, żeby zrobić scenę, która była bardzo, bardzo taka, wiesz...
1: Dudniła.
2: Słuchaj, tu jest wszystko wyciszone, ja nawet nie mogę zaprezentować, ale wyobraźcie sobie, że za każdym razem trzeba było dojść do mikrofonu, czyli masz te kroki.
1: I teraz przenieśmy się do Pałacu Kultury i Nauki, do sali kongresowej, gdzie Tej dał rekordowe 56 przedstawień dla pełnej widowni. Tu scena była znacznie większa i choć nie dudniła, to odległość od mikrofonu do mikrofonu także się zwiększyła. Wydawałoby się, że dla kabaretu to nie będzie specjalnym problemem.
2: No, ale to musiało być jakoś tak wycyrklowane, bo gdyby nie było to przemyślane wcześniej, to wiesz, to tak samo jak teraz ja mówię do mikrofonu i jest... Dlatego, wiesz, machał tymi zębami i to wcale dobrze nie brzmi, jak ludzie nie wiedzą, o co mu chodzi. A nie było takich napisów, że ten śpiewa Koporowi, śpiewa teraz po włosku, ale to znaczy, że on śpiewa tam od
1: wiesz. Że ją kocha po prostu.
2: No, że kocha, no bo zawsze zrobimy, kocha, potem ją zabija i się kończy i brawa i do kasy. Także wracając do kongresowej, naprawdę to był taki wyczyn, który no, zawsze żartują, a lepsi niż masz zawsze, no bo tak. A
1: lepsi niż Rolling Stones, jak przeczytałem.
2: Oni zagrali jeden dzień, dwa występy.
1: Dwa występy, no.
2: Całkiem to inaczej, bo ludzie przyjeżdżali autokarami i ludzie przychodzili znani i nieznani. Wyobraź sobie, na Warszawie każdy chciał się spotkać z Laskowikiem, ze Smoleniem.
1: Na pewno.
2: Czy to byli politycy, czy to byli kabareciarze i występy z takimi ludźmi, bo graliśmy jeszcze przed Przelabanem, graliśmy to z tyłu sklepu, gdzie śpiewała z nami razem Irena
1: Santor.
2: I ja pamiętam, że ona wyśpiewała jedną piosenkę, ale przychodziła 20 minut przed jej wyjściem, stała ze sceną, ja też tam stałem, bo ja też wchodziłem w tym samym czasie, i ona przygotowywała się, pewnie psychicznie, więc ona jak mówi, zobacz jaka profesjonalność, zobacz ty kurczę mol, to był 81 rok, jak powinno człowiek myśleć, nie myśleć tam gdzieś w przebieralni, że aż się pani Helenka za 5 minut, za 2 minuty masz, leć, biegaj.
1: Tak, tak.
2: Ona była profesjonalną osobą.
1: Cały czas jest.
2: Cały czas, no. Muszę wspomnieć o Zbyszku Wodeckim, bo na pewno... Aha, bo jeszcze jest Z.
1: Nie, na literkę P są przyjaciele Teja.
2: Przyjaciele, tak.
1: Irena Santor, Zbigniew Wodecki jak najbardziej przecież.
2: Ewa Bem, Anka Banaszak, no dużo było takich przyjaciół, którzy, no na pewno część z nich przychodziła, żeby pieniądze robić, bo to normalna rzecz jest, no, ale na pewno nie występowali tak długo, jeżeli nie myśli o sztuce.
1: Wróćmy do Zbigniewa Wodeckiego, przyjaciela kabaretu Tej, który w sali kongresowej Pałacu Kultury, no i nie tylko tam zresztą, zaśpiewał piosenkę Schowajmy w sobie. W chórkach usłyszymy Hannę Banaszak, Rudiego Schuberta oraz naszego gościa, czyli Tadeusza Osipowicza.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

bo wszystko z czasem się ułoży, bo wszystko z czasem się ułoży.

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato będą nas zaraz dalej prowadzić w stronę sobotniego popołudnia, tylko przypomnę, że znajomość tych najpiękniejszych melodii, a właściwie znajomość ich wykonawców, mocno się przydaje w zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych, do której ciągle można się zapisać na stronie radiopogoda.pl i właśnie dzięki znajomości wykonawców wygrać potem w piątek 2000 zł na wakacyjno-urlopowe wydatki. Także polecam radiopogoda.pl. Te zapisy do Funduszu Wczasów Pogodowych to nic trudnego, a przyjemność kolosalna.
2: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Wczasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
4: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
5: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
4: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Mega.
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
5: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
6: Pora na wakacje.
5: Pora na hybrydę z rabatem.
7: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz góry krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Mija południe w połowie sierpnia, przed nami najważniejsze wiadomości w Radiu Pogoda, po których znów wrócimy do rozmów o kabarecie tej i do słuchania najpiękniejszych melodii na lato.
14: Upał i tłum widzów, w Warszawie startuje parada wojskowa. Ale obchody Święta Wojska Polskiego dziś w całym kraju. Wydłużone pociągi kursują do jutra. Polacy wybrali się także na przedłużony weekend.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Najlepsze miejsca do podziwiania parady wojskowej już dawno zajęte. Tłumy warszawiaków i przyjezdnych czekają na rozpoczynającą się właśnie defiladę na Wisłostradzie w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu jest także nasz reporter Szymon Kępka. Szymon, powiedz, jak wygląda sytuacja?
15: Defiladę będzie można obserwować wzdłuż Wisłostrady, ale jak widzę, większość widzów koncentruje się w okolicy multimedialnego parku Fontan. Z tego, co słyszę od przychodzących na defiladę, największą atrakcją ma być dla nich pokaz statków powietrznych. Myśliwce, śmigłowce, samoloty, razem ponad 60 maszyn, które planowo nad trybuną defilady i nad Wisłostradą mają pojawić się niedługo po południu.
14: W paradzie weźmie udział ponad 2000 żołnierzy mundurowych i wojskowy sprzęt. Organizatorzy apelują o rozwagę ze względu na upał. Właśnie z tego powodu warszawskie wodociągi przygotowały dla wszystkich potrzebujących wodę, z której można korzystać do woli, by nawadniać swój organizm. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest co roku 15 sierpnia i upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku, w której polskie wojska odepchnęły siły bolszewickie spod Warszawy. Na warszawskiej Cytadeli do 18 czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, podziwiać z bliska sprzęt wojskowy i transmisje defilady. A podobne strefy organizowane są dziś m.in. w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu. Ale nie tylko w miastach Polacy spędzają ten wydłużony sierpniowy weekend. Wiele osób korzysta z dodatkowego dnia wolnego i wybrało się na urlop. Z tego powodu koleje PKP wzmocniły prawie 50 pociągów dodatkowymi wagonami. Więcej miejsc jest m.in. w składach jadących z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy Zdroju i Krakowa. W podwójnej trakcji jeżdżą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
16: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami.
14: Pociągi w powiększonym składzie będą jeździły do końca długiego weekendu. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
14: W całym kraju dziś bardzo słonecznie i niemal bez chmur. Na termometrach do 28 stopni. Na Podlasiu do 30, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 31 w Trójmieście i na Podkarpaciu do 32 w Wielkopolsce i w Małopolsce do 33 na Dolnym Śląsku i 35 w Szczecinie.
1: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
13: Piotr Sworakowski, dzień dobry, już popołudniowe. Zapraszam do Radia Pogoda w imieniu swoim i mojego rozmówcy Tadeusza Osipowicza, który z Kabaretem tej jest związany niemal od początku jego istnienia po dziś dzień. Układamy siódmą część alfabetu tej, a i za chwilkę wracamy do tego zajęcia z publicznością, to znaczy z hasłem publiczność. Ale na dobry początek popołudnia posłuchajmy najpierw kilku najpiękniejszych melodii na lato. Niech to będzie taka chwila czystej, sobotniej przyjemności.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Słowo się rzekło, po chwili oddechu wracamy do alfabetu Teja. Właśnie dotarliśmy do hasła o bardzo dużym znaczeniu, nie tylko zresztą dla kabaretu Tej. To hasło to publiczność.
2: Publiczność jest całkiem inna, jak się gra w salce na 160 osób, czy 150 osób na Woźnej. I jest całkiem inna, jak gra się w Opolu. I jest całkiem inna, jak gra się 56 koncertów w Kongresowej. Dla 2940...
1: Razem ponad 160 tysięcy, umówmy się.
2: Tak, dużo osób. Te nasze występy w Kongresowej, no to tak mówimy właśnie, że to nikt tego nie pobił i ciężko będzie pobić teraz, bo podobno miejsc będzie mniej w Kongresowej, bo ludzie są grubsi, zobacz na mnie, tak? Także siedzenia trzeba zrobić szersze. No ale te prawie 3000 osób razy 56 to jest dość dużo tych koncertów, żeby zagrać. I Zenek bał się przenieść na granicy na wersję taką dużą, gdzie masz 100 metrów tej sali, gdzie trzeba przejść od mikrofonu do mikrofonu, bo wyobraźcie sobie echo, czy mówisz puentę i ona się musi odbić od ostatniego rzędu i wrócić do ciebie z powrotem, a ty musisz przejść te 20 czy 30 metrów do mikrofonu, bo nie było takich malutkich mikrofoników, jak teraz są, żeby powiedzieć. I jest całkiem inaczej, bo tu na Woźnej 44 w kabarecie, to masz mikrofony 2-3 metry od siebie, to wiesz, nachylisz się i cię słychać. A tu jest całkiem, ta gra musiała być całkiem inna. Jeżeli Zenek stoi koło szlabanu i będzie za chwilę jakiś sketch czy puenta, którą musi powiedzieć 30 metrów dalej.
1: Nie przesadzajmy z tą sceną.
2: Na wrotkach musiałby jeździć, nie? I teraz trzeba ludzi wytrzymać, bo jest, się robi dziura, jak idziesz te 30 metrów. Bo zobacz, bo jeżeli ja przestanę mówić...
1: Właśnie, to trzeba sobie zdać sprawę z czasu, no.
2: To się tak nudno robi, taka dziura, żeby ją potem zakopać. I on się bardzo bał, Zenek. Ja pamiętam, były rozmowy, mówi, Tadek, jak myślisz tutaj, zobacz, ile mikrofonów musi być? Niech będą 4, tak? I teraz trzeba było pomyśleć, żeby ludzi nie zanudzić też. No jak widzisz, jeżeli zobaczysz kawałek szlabanu, to wszystko było tak, bo czuło się tych ludzi. Inne całkiem było uczucie, jak Zenek opowiadał po polu, bo tam każde zdanie to było wow! I musisz teraz wyczuć, kiedy możesz zacząć mówić, bo ty nie chcesz, żeby nadepnęli na ciebie,
1: tak,
2: wiesz?
1: Tak, tak. I to czasami było widać nawet w telewizji, że Laskowik, Smoleń czekali specjalnie na to, aż publiczność się, przepraszam za wyrażenie, wybawi.
2: Zenek zawsze mi mówi tak, słuchaj, czasami ja wiem, co ty będziesz mówił, co powiedziałeś, ale ja czasami przyjdę i powiedzieć, co mówisz, Tadek? Żebym ja powtórzył, bo on wie, bo on to czuje, że ktoś mi nadepnął, że trzeba to powtórzyć jeszcze
1: tak,
2: raz.
1: Tak, tak.
2: No i tak ze wszystkimi było. Od Zenka można się było strasznie dużo nauczyć.
0: Alfabet Kabaretu Tej w

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato uzupełniają sierpniową już pogodę, jeśli jest dobra jak w sierpniu, a przeciwdziałają złej pogodzie, jeśli jest kapryśna jak w lipcu. Najlepiej sprawdzić, jak działają osobiście, a okazja po temu nadarzy się lada chwilka w Radiu Pogoda, a następnie wrócimy do alfabetu Teja z kolejnym hasłem na literę P.
0: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
1: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Została ostatnia reklama.
3: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Reklama.
5: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Wróćmy do alfabetu.
2: Widzę liter.
1: Dawaj. No właśnie. Ja mam jeszcze, mam dużo tych piosenek i to takie same fajne, bo piosenka aktorska, a piosenka aktorska, tak, warto o niej wspomnieć, bo to, jak napisałeś w swojej książce Kabaret tej z tyłu sceny, to była ostatnia piosenka, którą wykonał Rewiński w Kabarecie tej, nawet jeszcze o tym nie wiedząc, że to
2: tak,
1: będzie ostatnia.
2: Tak, tak. On to wykonywał w Bajka o Baraku i Złotych Szpilcach. I potem wyjechał do Warszawy. No i tak jakoś potem się potoczyło, że już się nie skumali po wakacjach.
1: Czyli po prostu były jakieś nieporozumienia.
2: Znaczy, my wiemy, bo Rewiński mówił w wywiadach. Z drugiej strony ja wiem, co Zenek mi mówił. No wiesz, jeżeli dochodzą jakieś słowa, że ktoś mówi za plecami coś takiego, no to nie powinno się stać na scenie za bardzo, za długo z ludźmi, którzy coś tam, nie wiem, czy niechcąco coś tam powiedzieli niefajnego i no tak jak ja bym o tobie mówił, wiesz, coś tam zmyślał czasami czy coś, to wyszło jakoś tak dziwnie i to bardziej, że Bodzio się napatoczył i to może nawet lepiej wyszło, że tak wyszło.
1: Piosenka aktorska to jedno, ale przecież pani Monika jest na literę.
2: No pani Monika to jeszcze z Klopsa.
1: No to taka jedna z zachowanych
2: bo
1: chyba
2: wszystko było, no tak, bo to było na tym CD, gdzie była Góralka.
1: A, no tak.
2: Dlatego wy to znacie.
1: To teraz mam coś z cyklu Znacie? To posłuchajcie. Przed nami w Radiu Pogoda pani Monika, czy też panna Monika w wersji Kabaretu tej.
0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
3: Powiedziałem jej wprost. No bo tak. Panna Monika wdzięk ma i urodę, lecz ją zawsze sobie sknoci. Mam na myśli modę, bo ubiera się jak strach na wróble, w same buble kurcze pieczone. Ja na taki widok to się zaraz trzęsę, oj wszystko mi się trzęsią i nogi i ręce. I nie zdzierżyłem dłużej tego, no bo jak. I w końcu powiedziałem jej tak. Monika, nie podobasz mi się w tej bluzeczce, w kwiatki, brzydkie są guziczki i rękawki, staroświecki krój i wszerz i wzdłuż, i ściągaj te nerwy w jej usta. Szmata chodzi, daj te nerwy. No. A spódniczka też ni w pięć, ni w dziewięć, tyle tych frędzelków. Bo co, nie wiem, z boku zamiast zamka, grabka czy drut. Ściągaj je nerwy i mnie już tam. Chodź, nie przyje se, chodź na druty, ty ciecy do ziemi. No. Ta haleczka to już całkiem cię szpeci. Jakaś taka krótka, jak dla dzieci. Beznadziejny kolor, lepszy róż. Ściągaj je nerwy. Przez głowę, jak do mnie idzie wsia grawerowa. A ja muszę wiedzieć, ona nie wie. No. Te pończoszki też ci nie pasują. Tutaj lecą oczka, tam się prują. Jeśli innych nie masz, no to poprąś ku. Ciągaj nerwuj, bo na błędę to nie. Człowiek nerwowy na tym żelazie pracuje. Łej, gumki od weku. Gdzieś tam suwał pewnie. No. No. No to sztywne wianko też musi być nowe, bo już te kółka masz kwadratowe. Jeśli chcesz, bym został twój, to coś rób, ściągaj, nie nerwuj mnie już tam. Jak to się mówi, co ma mi się nie utonie, nie? No nieźle. No. I te... Nie, reformy. Reformy to są rolne, ty. Amator. Te barchany też po diabła w groszki. Jakieś takie grube, bez wartości. Gumka taka skąpa, pije w brzuch. No ściągaj, no już, no już, no już, no już. No, nareszcie, jako tako, współcześnie.
0: Radio Pogoda 88,4 i

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Gdyby Państwo chcieli sobie przypomnieć jakieś hasło alfabetu Teja, czy posłuchać któregoś z odcinków alfabetu, który Państwo umknął, nie ma problemu. Proszę śmiało zaglądać do archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. Tam bardzo łatwo znaleźć alfabet Teja, a w nim wszystkie odcinki audycji, które już się pojawiły na antenie Radia Pogoda. Ten, którego Państwo teraz słuchają, także wkrótce tam trafi.
0: Radio Pogoda.

0: Łączą się w ogrodzie.
1: Autopromocja.
2: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
1: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Została ostatnia reklama.
11: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
12: Marian,
11: mega,
12: co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Ten odcinek alfabetu kabaretu tej potrwa jeszcze godzinę, ale ponieważ mija 13, nasza uwaga w Radiu Pogoda skupi się teraz na wiadomościach. A potem wrócimy i do najpiękniejszych melodii na lato, i do wyżej wymienionego alfabetu.
10: Tłumy podziwiają żołnierzy i sprzęt w Warszawie, trwa parada. Z aresztu wyszedł rolnik, który zaorał asfaltową drogę. Polskie uczelnie wśród najlepszego 1000 uczelni na świecie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Warszawie rozpoczęła się defilada. Tłumy zebranych w upale podziwiają tysiące żołnierzy maszerujących wzdłuż Wisłostrady. Uroczystości uświetniają pokazy sprzętu wojskowego. Na miejscu jest Szymon Kępka.
12: To, na co wszyscy tutaj czekają przy Wisłostradzie, przy multimedialnym parku Fontan, to zdecydowanie sprzęt wojskowy. Samoloty, śmigłowce, myśliwce, F-35 Husarz. To wyjątkowa okazja, by właśnie te zobaczyć z bliska. Pododdziały gotowe już do przemarszu. Są czołgi, wojskowe ciężarówki, pojazdy opancerzone. Kompania reprezentacyjna, żołnierze na koniach w pełnym mundurowaniu. Sporo widzów, sporo ludzi. Większość zgromadziła się na kilkaset metrów od trasy pochodu. Dlatego jak widzę, niektórzy wyposażyli się na przykład w lornetki. Tak samo dobrym pomysłem są parasole, by na moment ochronić się od słońca.
10: Dziś w Warszawie temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Zwrot w sprawie rolnika, który zaorał asfalt w Gliwickiej Ostropie. Prokuratura zmieniła treść zarzutów i uchyliła 60-latkowi areszt, bo straty, które wyrządził rolnik, okazały się mniejsze niż pierwotnie zakładano. Zniknęła więc podstawa do aresztowania rolnika, który otrzymał jednak dozór policji. Rolnik tłumaczy, że zaorał nawierzchni, bo miasto buduje drogę na jego ziemi. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebrny medal w chodzie na dystansie maratonu podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Wygrała Włoszka Sofia Fiorini. W chodzie sportowym w ostatnich latach zaszły duże zmiany od tego roku, chociaż rywalizują na dłuższych trasach, bo na dystansie półmaratonu i maratonu. 7 polskich uczelni znalazło się w najnowszej edycji rankingu szanghajskiego, prezentującej 1000 najlepszych uczelni na świecie. Najwyżej sklasyfikowany został Uniwersytet Warszawski, który uplasował się w przedziale między 4. a 5. setką. Drugą polską uczelnią na liście jest Uniwersytet Jagielloński, a trzecią Akademia Górniczo-Hutnicza. Wyróżniono też Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kopernika w Toruniu, Politechnikę Warszawską i Wrocławską. Pierwsze miejsce rankingu zajął Harvard University.

0: Pogoda.
1: Cały weekend słoneczny i ciepły, ale dziś szczególnie gorąco. Do 28 stopni na Podlasiu, do 30 na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, do 31 w Trójmieście i na Podkarpaciu. 32 stopnie dziś w Wielkopolsce i w Małopolsce, do 33 na Dolnym Śląsku, a w Szczecinie najcieplej do 35, miejscami 36 stopni.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy po wiadomościach do najpiękniejszych melodii na lato. Za chwilę posłuchamy kilku dla odprężenia, a potem wrócimy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem o kabarecie Tej. Hasła już przygotowane, zresztą o obu już dzisiaj wspominaliśmy przy różnych okazjach. Pierwszym z nich będzie Rewiński, Janusz Rewiński oczywiście, a potem zajmiemy się tym słynnym rekordem Teja w sali kongresowej. Ale najpierw niech zabrzmi nasza ulubiona muzyka.

0: Alfabet Kabaret tej w Radiu Pogoda.
1: W naszym alfabecie już będziemy zmierzali w kierunku litery R, tym bardziej, że tam no troszkę powtórzymy o Januszu Rewińskim.
2: Nie, ja nie muszę powtarzać. Janusz Rewiński. Byliśmy u niego na pogrzebie. Zenek i ja z Poznania przyjechaliśmy. No to jedynie z kabaretu, bo już reszty już nie było. Bo Zenek też chciał zamknąć pewien rozdział, tak? Ci, którzy znają Janusza Rewińskiego, którzy znali Rewińskiego, wiedzą jego charakter. Zobacz, lat temu strzelam, 10, bo mi się te daty mylą. Zadzwoniłem do Janusza i przez telefon mówi, tak, cześć Tarek, o cześć, cześć, cześć. Potem byśmy się spotykali zawsze gdzieś tam w Ameryce, jak oni byli, to on mnie pamiętał. Ja kiedyś wpadnę do ciebie, będę jechał z Wilna, on mieszkał trochę niżej w Warszawy tam.
1: Na Powiślu, tak?
2: Nie, miał ziemię, 14 hektarów. Z godzinę przebrzał jazdy. No ja tak nie po drodze, bo jadąc do Poznania to wcale nie po drodze, żeby gdzieś tam na wioski jechać. Przez całą noc jechałem, nawet spałem tam w tej miejscowości, pamiętam. Duży sękarz z Wilna wiozę, żeby z nim porozmawiać, żeby, bo z każdym, to przez telefon to porozmawiałem, to jedna rzecz, ale ja chcę też paszczowo z tobą porozmawiać, Janusz, przyjadę
1: oko w oko, tak.
2: To oko w oko. I przyjechałem, pamiętam, że tam ciężko do niego było dojechać, ale każdy wie, gdzie Siara mieszka. Ja przyjechałem moją Padliną, takim dużym samochodem, zaparkowałem, czekam, bo było jeszcze 9, mówię, no i potem zadzwoniłem, nikt nie odebrał, potem pani podeszła. Ona młoda była, nie w podeszłym wieku. I ja mówię, tak, to jestem ja, Tarek z kabaretu tej, tu jest ten. Ja tu poczekam, jakby Janusz wyszedł, te parę minut porozmawiać, żebyśmy te... No i tak wiesz, 20 minut, pół godziny, tam nie wiem, 20 minut. I nigdy nie wyszedł. Nie wiem, może się źle czuł, może kabaretu tej nie lubi. Ja mu nigdy nie nabruździłem. I zawsze się starałem właśnie mieć takie szczere rozmowy, jak z tobą mam na przykład, nawet do Krzysiu Piasecki, jego dobry kolega. Tak. A on z Wrocławia, także byśmy wielokrotnie razem występowali. Mówię, Krzysiek, ty zadzwoń do Janusza, powiedz, że przecież jestem normalny człowiek, chcę parę pytań zadać i przecież nic takiego złego nie napiszę, żeby on się nie bał. No i on potem zadzwonił, mówi z powrotem do mnie, dzwonił Tadek, no ale on z kabaretem nie chce mieć do czynienia. On mówi, to już tak już jest, że jak ja dzwonię, Krzysiek mówi do mnie,
1: tak, tak.
2: I słyszę, halo, to ja wiem, że to nie jest dzień na rozmowę między Piaseckim a Rewińskim, bo taki miał charakter. Charakter na literę R. Chciałeś mieć, to masz to charakter.
0: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Pomyślałem, że powiem Państwu, a co mi tam, że w ostatnim tygodniu wakacji, czyli od 24 sierpnia między 10 a 14, będą Państwo mieli okazję zdobyć tę książkę, do której tak często wracamy z Tadeuszem Osipowiczem w naszych cotygodniowych rozmowach. Nazywa się Kabaret Tej z tyłu sceny. Codziennie padnie jedno pytanie, zadamy je Państwu na antenie Radia Pogoda o umówionej porze, a potem to już będzie się liczyć wiedza i szybkość odpowiedzi. Uprzedzam tylko, że książka jest rozmiarów płyty winylowej, tylko grubość jest większa, bo i ciężar spory, prawie 2,5 kilo. O szczegółach zabawy jeszcze będę Państwa informować na antenie Radia Pogoda, pewnie nie tylko w piątek.
0: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 4,55 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
10: Reklama.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: O rekordzie szlabanu już rozmawialiśmy.
2: Tak, ten szlaban, wiesz, taki prosty ten rekord 56 w Kongresowej, ale myśmy
1: objeździliście i wszędzie.
2: W Gdyni, i w Szczecinie, i w Rzeszów, i Wrocław, i Olsztyn. Mhm.
1: I to jest rekordowe przedstawienie też z tego powodu, że tam bardzo dużo osób było w to zaangażowanych, w to całe przedstawienie. No bo jak mówiłeś, ci wszyscy artyści, którzy wam...
2: Wiesz, artyści to grali, pestka, ale wiesz, nie trzeba było nosić tego scenografii.
1: No właśnie, właśnie. Jeszcze scenografia.
2: Bo masz na granicy, na Woźnej 44, gdzie jest, wiesz, budka, okno, przez którą tam widać tyłek czasami, tak. Goły stripteaserki. A tutaj masz te metry i metry, metry i wiesz, do przeniesienia autokary. Ja sobie wyobrażam, ile tych wtedy tirów nie było. Stare chyba jeździły, woziły rzeczy. No to jest, wiesz, dużo, dużo było. A nie mogliśmy znaleźć piłeczek ping-pongowych, ani polskich, ani chińskich. Wszystkie składnice harcerskie Wojtek Michalski, który był odpowiedzialny za to, objechał, żeby to znaleźć, bo te setki, tysiące piłeczek padało na scenę jako kulologia. I to był ważny przedmiot, który był obgrywany przez Zenka i Smolenia wiele razy na scenie jako tempota kulomiota. No wszystko było na temat kulologii. I ja pamiętam, że gdzieś tam dostał ten Wojtek Michalski, jakiś tam strażnicy, harcerskiej, składnicy, nie strażnicy, składnicy harcerskiej, to tak był zadowolony, jak przywiózł takie parę pudeł, bo te pudła wypadały, wyobraź sobie, na scenie lecą tysiące, to jest tak, zanim się uspokoją. I to widać właśnie na tych, na zdjęciach, czy widać na wideo. Takie drobnostki małe, nikt by o tym nie pomyślał, ale no każdy był odpowiedzialny za to, żeby to wypadło, bo to musi być, każdy musi wejść na to w tym momencie, bo jak robisz dziurę, albo jak nie wejdziesz, albo zapomnisz się, albo nie wiem, co tam robisz, i naraz ludzie na scenie stoją.
1: Nie można iść dalej, tak.
2: To ktoś się może zdenerwować.
1: No tak, pierwszy sekretarz na pewno. A nie, ten to akurat byłby w siódmym niebie.
2: I byłaby cisza.
1: Ale ciszy nie będzie, bo posłuchamy teraz Hanny Banaszak, która także występowała w tamtym czasie z Tejem w sali kongresowej i także jeździła z nim po kraju, o czym była mowa dzisiaj przed momentem. To będzie nagranie z Wrocławskiego Teatru Polskiego. Piosenka nazywa się Zaniedbujesz mnie. Warto też zwrócić uwagę na chórki, bo usłyszymy w nich Zbigniewa Wodeckiego i Tadeusza Osipowicza.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Kończy się dzisiejsze spotkanie z Tadeuszem Osipowiczem i Kabaretem Tej, ale wracamy w następną sobotę, żeby opowiedzieć Państwu o trzech ważnych dla Teja postaciach: Bogdanie Smoleniu, Rudim Schubercie i Hubercie Szymczyńskim, oraz żeby posłuchać piosenek śpiewanych przez Rudiego Schuberta i Bogdana Smolenia, a pisanych przez Huberta Szymczyńskiego. A dzisiaj proszę zostać z Radiem Pogoda, bo od 14 przywitają się z Państwem Świnki 3 w składzie Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to z mikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
15: Reklama.

nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam,

0: co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jesteś pytany.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteśmy

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
4: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Została ostatnia reklama.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
15: O rany, już jest godzina 14. W związku z tym zapraszam Państwa na wiadomości, prognozę pogody, a potem do nas, do Świnek Trzech.
16: Mimo upału tłumy zebrały się na paradzie wojskowej w Warszawie. Donald Trump chce wcielić cieśninę Ormus do USA. Statek wycieczkowy utknął w porcie, to przez poziom Odry, który drastycznie spadł.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Agnieszka Trojanowska, BIS. Samoloty, myśliwce, śmigłowce i spadochroniarze trwają centralne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Tysiące osób na Wisłostradzie i w okolicach miało możliwość podziwiać najlepszy polski sprzęt wojskowy.
17: Specjalnie przyjechaliśmy z Gorzała Wielkopolskiego.
18: Uczcić pamięć Wojska Polskiego.
19: Bo lubimy wojsko, czołgi, samoloty.
18: Czołgi. No bez mocny jest duży.
19: Nie da się żyć bez wojska, tak? Państwo bez wojska nie istnieje. Jest po nas, jeśli nie mamy wojska.
16: Dziś w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i zatrzymania pochodu bolszewików na zachód. Centralne uroczystości odbywają się tradycyjnie w Warszawie. Druga parada marynarki wojennej odbyła się na Zatoce Gdańskiej. Natomiast jednocześnie obchody Święta Wojska Polskiego trwają w całym kraju. I tak na warszawskiej Cytadeli jeszcze przez 4 godziny czynna jest wojskowa strefa edukacyjna, gdzie można spotkać się z żołnierzami, obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy. Takie podobne strefy zapraszają do siebie między innymi w Gdyni, Krakowie, Giżycku, Stalowej Woli, Tarnowie, Piekarach Śląskich, Bydgoszczy, Łodzi czy Radomiu. Donald Trump zapowiada, że wcieli cieśninę Ormus do USA. Swój nowy plan prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił na wiecu w Nowym Jorku. Iran, który kontroluje wodny przesmyk i skutecznie blokuje światowy transport paliw, odpowiedział, że gróźb Trumpa się nie boi, a Ormus pozostanie w ich rękach. Trump już wielokrotnie zapowiadał ekspansję terytorialną USA. Chodziło mu m.in. o Grenlandię, Kanadę i Wenezuelę. Sytuacja hydrologiczna na Dolnym Śląsku staje się coraz bardziej niepokojąca. W Głogowie poziom Odry spadł do zaledwie 130 kilku centymetrów, a prognozy na najbliższe dni przewidują dalsze spadki. O tym, że w rzece brakuje wody, a susza hydrologiczna pogłębia się z każdym dniem, alarmuje Tomasz Stolarek z głogowskich obiektów usługowych.
10: Że ta woda tak naprawdę, gdyby teraz zaczął taki opad, to ona bardzo szybko do tej rzeki dojdzie. Cały czas mówimy o tej retencji, no ale żeby mieć tą retencję, to trzeba mieć z czego tą wodę też gromadzić.
16: Tak drastycznie niski stan wody całkowicie uniemożliwia normalną żeglugę i wstrzymał kursowanie lokalnego statku wycieczkowego. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
16: Wróciły wysokie temperatury dziś nawet na Podlasiu do 28 stopni, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie do 30-31, w Trójmieście do 32, na Dolnym Śląsku nawet 33 stopnie najcieplej, w Szczecinie do 35, miejscami 6 stopni.

0: Świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu. Świnki trzy witają, czyli Włodek.
3: Zientarski.
2: Wojtek.
3: Pijanowski.
2: I...
3: Szewczyk. O,
2: nie, Krzysztof.
4: Nie Krawczyk, tylko Szewczyk.
3: A ja powiedziałem Krawczyk?
4: Nie wiesz, co mówisz.
3: Nie, wiem, tylko mi nie wychodzi.
2: To w takim razie zapowiem piosenkę może. Tak, no, będzie najlepiej,
4: prawda?
2: Będzie
4: spokój, tak.
2: Tak. Proszę Państwa, to był naprawdę duży przebój. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, młodzi to w ogóle, na pewno nie. Henryk Fabian, on był mężem Kasi Sobczyk, chłopak ze Szczecina. Taką miał konotację troszkę, jak taki chłopak z Przedmieścia, taki trochę był zawarty. Ale fajnie śpiewał, z czerwono-czarnymi.

0: Polski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, Świnki 3 się kłaniają, czyli Wojciech Pijanowski,
2: Krzysztof Szewczyk,
3: Włodzimierz Ziętarski.
2: I teraz będzie pytanie od Wojtka, co dzisiaj w programie,
1: nie wiadomo,
2: dlatego że tak ten program wygląda, że my się spotykamy. Nieraz nawet dochodzi do czegoś takiego, że telefonicznie pytamy się nawzajem,
1: co
2: jest w programie. No i zwykle odpowiedź tego nie wiem. No to ja też nie wiem. No to
3: a ja mogę ciebie zapytać?
2: Tak.
3: Czy cieszysz się ze swojego nazwiska? A powinieneś, bo zobacz. Szewczyk, raz. A to Pijanowski, Ziętarski, to trwa i się wlecze. A on jak z armaty, bumu.
1: A wiesz co, kiedyś na jakiejś takiej konferencji psychologicznej występował jeden facet, który miał wykład na temat właśnie a propos nazwisk.
3: No.
1: Że ci, którzy mają nazwiska na ostatnie litery alfabetu, to mają kompleksy, bo zawsze na końcu sobie. A na to stał drugi i powiedział, że on absolutnie protestuje, to jest nieprawda, to są złe wyniki badań. To ten się go pyta, dobrze, a może się pan nam przedstawić? Tak, doktor AR jestem.
2: No świetne nazwisko. A czy was w młodości, w dzieciństwie dzieciaki jakoś przezywały na bazie nazwiska, zmieniały pan
3: swoje
2: nazwisko?
3: Tak, ja miałem Cygan.
2: A jak to z wyglądu?
3: Byłem czarny.
1: Takie normalne, co się kojarzy ze mną.
3: A to cię pijany mówi, tak?
1: Siuks.
3: A dlaczego?
1: A tego to nie wiem.
2: A na mnie Czyczyk.
3: Jak?
2: Czyczyk.
1: Bo jeszcze nie umieli mówić.
3: Jeszcze nie umiem tego powiedzieć. Tycyk. No, spróbuję.
2: Rocky Robin. 68 lat temu powstała ta piosenka.
3: A państwo jakie macie? Wszystko nie wiem, że powiedzą tam.

0: Gierka oraz gry to my.
1: Bo tak się tak rozpędziłeś, że na temat pisania listów, kartek. Ja pisałem.
2: Ja też. To było piękne zajęcie. Mało. Wtedy zacząłem pisać wiersze. Nawet mogę jeden powiedzieć, jakbyście chcieli.
1: Ja pamiętam, że dostałem list.
2: Ode mnie?
1: List miłosny dostałem w podstawówce, chyba to było w czwartej klasie. Albo w trzeciej. I tak, wiesz, dziewczyny poprosiły mnie z innego rzędu, żeby podać im zeszyt. No więc podałem. Oddałem im po chwili z powrotem. Patrzę, tam w zeszycie jest list.
3: No i co? Było napisane?
1: Bałem się przeczytać, otworzyć ten list. Dopiero, jak skończyły się lekcje, pobiegłem do domu i tam w skrytości otworzyłem.
2: Patrzcie, jest...
3: Co było napisane?
1: Pisała fajna dziewczyna, że chciała, żebyśmy razem chodzili do kina i od razu powiedziała, napisała, że ona zawsze za siebie będzie płacić.
2: Ale patrzcie, jacy jesteście. Ja chciałem wiersz mój powiedzieć, to nikogo to nie interesuje. A ja napisałem miłosny wiersz kiedyś.
3: Jeden?
2: Jeden.
3: A ja pamiętam taką pocztówkę jedną z Paryża.
2: No.
3: A była niesamowita, bo była trójwymiarowa.
1: No były takie, tak.
3: Pamiętacie?
1: Były.
2: Taki, były, oczywiście.
3: No, panią z Foliberze.
2: To się tak, ona się rozbierała, jak się przekazała.
3: Nie, to rozbierała się na długopisie.
2: Na długopisie.
3: A ja mówię o pocztówce.
2: No panie, jedno obok drugiego leży, no.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda.
6: Autopromocja.
4: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
7: Weźmiemy tylko nam plecaki dwa.
4: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
6: Autopromocja. Reklama.
8: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
15: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Boli, swędzi,
17: piecze, a do tego nawraca.
18: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
19: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
19: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Finki 3.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Proszę Państwa, teraz czeka nas przeżycie, bo mieliśmy tutaj dyskusję z moim przyjacielem Krzysztofem, czy dopuścić do tego, żeby Włodek wiersz, o który się upominał, powiedział, czy nie. Było głosowanie, no i wygrało, że masz powiedzieć ten wiersz. Mów.
3: Ten miłosny, tak?
4: Ja powiem wprowadzenie małe. Ja powiem, to było tak, jak się trzeba było napisać jakiś wiersz miłosny, to najpierw czerpałem inspirację z różnych tomików poetyckich miłosnych.
2: A myślałem, że z natury.
4: Z natury to potem czerpałem, jak doszło do właściwej adresatki. Uwaga. Ona miała na imię Aśka. Potem się okazało, że była matką bardzo znanej dziennikarki dzisiaj i miała na imię Joanna. I było to tak. Niechaj mnie Aśka o wierszyk nie prosi, bo kiedy Aśka wreszcie do mnie wróci, to się poezją cały świat rozzłodzi, więc niech się Aśka zawczasu nie smuci.
3: No i jaki był efekt tego wiersza?
2: Uciekła czy przyszła?
4: Kocham ją ciągle.
2: Ale to ty, ja się pytam, Krzysiek się pytał o efekt.
4: Panie, we mnie ktoś się mógłby zakochać, ludzie.
2: Wszyscy cię kochają, Włodzie, jeszcze tak ubrany, pięknie jesteś, tak.
3: Słuchaj, teraz będzie w takim razie piosenka, taka mi przyszła do głowy, gdzie, no może to właśnie to była ta Aśka. Ona opowiada, zwierza się, że była na potańcówce. Zobaczyła go, stał sam, patrząc smutno i nieśmiało. To o tobie.
4: To ja.
3: Tak. Zatańczyliśmy i ona, Aśka, już wiedziała, że nigdy nie pozwoli ci odejść.

0: Wielkopolski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, przypomniałem sobie, że nie powiedziałem, co będzie dzisiaj w programie. Będą dowcipasy, będziemy dzwonili też do kogoś. No i tyle. A czy inspektor Oko nas odwiedzi, to nie wiadomo.
2: A mi się przypomniała anegdota pewna, taka życiowa, która miała miejsce, ale to trochę później.
1: Wszystko później. No, odkładamy wszystko na później. Bardzo dobrze.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
15: Ciii, to nie jest pora.
14: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
16: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 złotych. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl. Regulaminy.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Godzina 15, wiadomości za chwilę, prognoza pogody, po wiadomościach, a po prognozie pogody Świnki 3 wracają.
11: Katastrofa małego samolotu pod Łowiczem. Pilot jest w szpitalu. Lotnisko w Katani znów działa po 8 dniach paraliżu. Alerty przed upałami niemal w całym kraju, ale na horyzoncie widać już zmianę pogody.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
11: Agnieszka Trojanowska, BIS. Do katastrofy ultralekkiego samolotu doszło przed południem w rejonie Łowicza w Łódzkiem. Samolot z nieustalonych powodów spadł na teren leśny w okolicach wsi Bobrownik. 50-letni pilot przeżył. Do szpitala został przetransportowany ratowniczym helikopterem. Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenia, przekonywał prezydent na obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Karol Nawrocki mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Dziś jest podobnie, zauważył prezydent.
13: To także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa.
11: Prezydent podkreślał także, że w obliczu zagrożenia Polska i Polacy, tak jak to miało miejsce w 1920 roku, muszą być zjednoczeni. Premier Donald Tusk w swoim przemówieniu na obchodach w Gdyni zwracał z kolei uwagę na szczelność granic, międzynarodowe sojusze i inwestycje w armię i gospodarkę, jako na filary bezpieczeństwa Polski.
14: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięski, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
11: Parada wojskowa odbyła się tradycyjnie w Warszawie, natomiast druga parada marynarki wojennej na Zatoce Gdańskiej. Lotnisko w Katani na Sycylii zostało ponownie otwarte po 8 dniach paraliżu z powodu wzmożonej aktywności pobliskiego wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego uniemożliwiającego lądowania i odloty. W ciągu 8 dni paraliżu w Katani odwołano kilkaset lotów. Włosi mówią o największym od 20 lat kryzysie w ruchu lotniczym. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami dla 15 województw. To jednak chwilowe uderzenia. Gorąca w nocy pogoda zacznie się zmieniać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
15: Od północnego zachodu w niedzielę zacznie się wyraźnie ochładzać. Front będzie wędrował w głąb Polski w niedzielę, niosąc przelotne opady deszczu, burze, miejscami ulewne opady deszczu, silne porywy wiatru.
11: W przyszłym tygodniu temperatura ma nie przekraczać już 24 stopnie.

0: Pogoda.
1: Dziś gorąco i słonecznie, jutro już początek zmiany pogody. Jedynie na krańcach południowo-wschodnich utrzyma się słońce i bezchmurne niebo. W pozostałych regionach niedziela z większym zachmurzeniem, a na północnym zachodzie także z opadami. Jutro na termometrach do 34 stopni na Podkarpaciu, do 30 w centrum, do 21 na Pomorzu.

0: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dowcipasy mają być?
2: Mam.
1: Masz?
2: Mam, już dwa nawet.
1: Już się boję.
3: A ja taką historię krótką teatralną opowiem.
1: Dobrze, ale to później, bo jeszcze mamy telefon, będziemy
3: mieli. Ale jakie później, cały czas później, no.
1: No później, no myśl wszystko na koniec. No.
3: Nie, ja lubię od razu mówić.
2: Na koniec co ja mogę.
3: Ty to, co możesz, to my zadecydujemy, co ty możesz. Dobrze. Zespół brytyjski Zombie.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Krzysiu, nadszedł ten moment, to ten, co ty nazywamy go później.
2: Tak bywa w teatrach, mi się to bardzo podoba, w kinie również, że obsługa również angażuje się w to, co się dzieje na estradzie. No i było to tak, to było podczas przedstawienia Drzewa umierają stojąc, autorstwa Alejandro Cassone. Bileterka zauważyła w pewnym momencie, że jeden z widzów, wygodnie rozparty w fotelu, smacznie sobie śpi, a nawet momentami pochrapuje. Oburzona, ale strasznie oburzona, podeszła do niego i trąciwszy go łokciem, wyszeptała: jak pan może spać, siedząc, kiedy drzewa umierają stojąc?
3: Ja panu powiem, a muszę to powiedzieć teraz, powiem, mamy polski odpowiednik tej całej sytuacji. Nie wiem, czy wiecie, że w Teatrze Kameralnym w Warszawie główną rolę w tym przedstawieniu grała Mirosława Ćwiklińska.
1: A, Mieczysława.
3: Mieczysława Ćwiklińska. I słuchajcie, to było coś fantastycznego.
2: I byli na ty.
3: Oj nie, dlatego, że ona była troszeczkę młodsza ode mnie. I muszę wam powiedzieć, że to była rola wielka i to była rola, którą grała do końca życia i właściwie można powiedzieć, że umarła tak, jak marzyła, na scenie. To było wydarzenie na scenie.
2: Panowie, czy wy pamiętacie, z jakim zespołem śpiewał Stan Boris?
3: Kurczę, nie pamiętam.
1: Ja nie wiem. Ale
2: wiecie,
1: myślę,
2: skąd,
1: że...
2: wiecie, z jakiego miasta pochodził?
1: Kto?
3: Z Rzeszowa.
2: Stan Boris. Tak, dobrze.
3: Bo on był u mnie na tej, na weselu.
1: Lodówkę ci dał, pamiętam.
3: Tak. To
1: pamiętam.
3: Nie on, lodówkę, ale...
1: No dobrze.
2: Z zespołem Blackout.
1: Tak? Blackout.
2: Tak. No i teraz razem wykonają piosenkę. Studnia zespołu.

0: dwójki, trzy. Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Proszę Państwa, chciałem złożyć oświadczenie. Chciałbym, chciałbym przeprosić kolegę, najpierw koleżankę dyrektorkę, kolegę Pijanowskiego i kolegę Szewczyka za to, że ja strasznie dużo dzisiaj mówię. Ja naprawdę bardzo przepraszam, ale na staro lata tak mi się jakoś porobiło, że gadam i gadam. No. Przepraszam, a szczególnie za to, że gadam bez sensu.
2: A chrapiesz w nocy?
1: Nie, ale noga mi rusza.
2: Jak śpisz?
1: Co? Biegam.
2: Ale skąd wiesz, że nie chrapiesz? Jak śpisz?
1: Słusznie. Nigdy się nie obudziłem.
2: No widzisz.
1: Także muszę się nagrać. I wam puszczę wtedy w programie.
2: Nie.
0: Były sobie świnki trzy.
3: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
12: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Dzwonimy do kogoś, kogo sobie upatrzyliśmy, rozmawiamy z nim, a waszym zadaniem jest odgadnąć, z kim my rozmawiamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztof Szewczyk.
3: Dzień dobry. Wojtek Pijanowski.
4: Dzień dobry. Włodzimierz Ziętarski.
1: Takie mam pytanie, bo zdaje się, że zadzwoniliśmy w momencie, kiedy skończył pan pracę.
2: Tak, tak.
1: A to praca
2: dokładnie,
1: jakaś
2: troszkę mi się praca przedłużyła, ponieważ jak to często bywa właśnie w naszym zawodzie, czasami mamy tak, że zaczynamy o konkretnej godzinie, natomiast ta praca czasami ona się po prostu wydłuża bądź skraca w zależności od panujących warunków, bądź po prostu też czasu, jaki poświęcamy wykonaniu danej czynności.
1: Czyli to nie jest taka praca za biurkiem?
2: Nie. Czyli powiedziałbym wręcz, że to jest bardziej praca fizyczna.
3: Chodzi o to, że w tej hali jest gorąco, to wtedy są złe warunki, tak?
2: Tak. Że... bądź też po prostu niektóre czynności trzeba wykonać po prostu powtórnie, bądź je przeanalizować, jak zrobić, jak je wykonać lepiej.
1: A na tej hali to...
4: To już wiem.
3: Co?
4: Proszę państwa, wiem. To musi być ktoś, kto ma do czynienia, proszę państwa, z fruwaniem.
1: Dlaczego?
2: Ciałolotne.
3: Całonocne. Słyszałeś?
2: Ciałolotne.
3: Całonocne fruwanie.
4: To nie.
1: Ale to taka ciężka robota jest?
2: No wie pan, może nie taka jakaś bardzo ciężka, natomiast wymaga poświęcenia.
1: Czyli trzeba być poświęconym przed pracą?
3: Na wszelki wypadek chyba.
4: Ha. Dobra, a ja muszę zadać pytanie dobijające.
3: No.
4: Czy pan jest teraz na południu Polski?
2: Tak, jestem na południu Polski. Powiedziałbym bardzo na południu. Już się bardziej chyba na południe nie da.
4: A w Zakopanem?
2: Tak, zgadza się.
4: Ogromnie pana lubię i cenię nad wyraz. Za medale.
2: Bardzo mi miło.
4: Też.
3: Ty naprawdę wiesz, co to jest?
4: Tak.
3: Coś takiego. A państwo wiedzą, z kim rozmawialiśmy?
1: No właśnie. To jest zagadka na dzisiaj.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: świnkicy, świnkicy, świnkicy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Nadeszły.
2: Nadeszły. No teszły się mówi.
1: Chciałem powiedzieć nadejszła.
3: No, to jest nadejszło to piękne słowo. Pamiętasz jeszcze go? Z jakiego filmu?
1: Tak.
3: Kowalski mówił to.
2: Przybyła.
1: Co przybyła?
2: No ona. Ta, która miała nadejść.
1: Mama pyta Jasia. Jasiu, dlaczego nie bawisz się już z Grzesiem? A ty byś się chciała bawić z kimś, kto bije, pluje i przeklina? Nie. No właśnie, Grzesiu też nie chce.
3: No to ja mam troszkę inną, poważniejszą sprawę. Przychodzi pan, zgłosił się, że chce tu pracować. Dyrektor pyta, a pan chce pracować tutaj? A on mówi, tak. A ile będę zarabiać? Się pyta pana dyrektora. A on mówi, 1000 zł, ale potem będzie więcej. To Petyn mówi, wie pan co, panie dyrektorze, to ja przyjdę później.
2: Czy byliście kiedyś na weselu góralskim?
3: Tak.
1: Ja nie byłem.
3: A ja byłem, ledwo dożyłem.
2: Była taka impreza, na której Wodzirej zaproponował, żeby każdy facet stanął obok osoby, która czyni go szczęśliwym. I co się stało? Mało nie zadeptali barmana.
4: Autopromocja.
5: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.

0: Wielkopolski 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: To już ostatni raz słyszą Państwo nas dzisiaj na antenie, bo już się będziemy żegnali. Dowiedzmy się, do kogo dzwoniliśmy.
2: Nazywam się Kamil Stoch i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Oby pogoda zawsze sprzyjała.
1: Dziękujemy Panie Kamilu serdecznie. Dziękujemy.
3: Proszę Państwa, w 1962 roku w Manchesterze powstał zespół The Hollies, a 4 lata później wydali wielki przebój. Stop, stop, stop. Oni się, wyobraźcie sobie, nigdy nie rozpadli. Oni do dzisiaj, tak jak Rolling Stonesi, występują.
4: To się starzy bardzo.
3: No, różne składy tam są. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.
1: Ładny wierszyk prawie.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega,
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Policja sprawdza, czyje ciało wyłowiono w rejonie chałup. Strażacy walczą z pożarem hal sortowni śmieci na Pomorzu. Szymon Marciniak dziś sędzią supermeczu we Wrocławiu. Zagrają dwie potężne drużyny.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek tragiczne odkrycie na Pomorzu. Ciało mężczyzny wyłowiono przy Półwyspie Helskim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa dostała informację od świadków o tym, że ciało dryfuje około 50 metrów od brzegu. Po pół godzinie odnaleziono je na wysokości chałup. Teraz policja będzie wyjaśniać, kim jest wyłowiona osoba. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Ogień zauważono po południu. Aktualnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Borsuki, rosomaki, chałubice, wyrzutnie śmigłowce i myśliwce. To wszystko zobaczyli uczestnicy centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego dziś w Warszawie.
11: Dla nas wrażenia, bo jesteśmy pierwszy raz. Bo wydaje mi się, że trzeba zaszczepić patriotyzm.
12: Przelot to chyba głównie pode mnie jak najbardziej, a byliśmy w fajnym miejscu, więc było widać bardzo dobrze. Co by chciała zacząć? Chyba jakieś czołgi, nie? Ale też orkiestra jak najbardziej. W zeszłym roku też telewizję oglądaliśmy jak najbardziej. Na żywo też warto sprawdzić, żeby zobaczyć wśród ludzi, zobaczyć to na żywo.
9: Nawet 30-stopniowy upał nie przeszkodził tym, którzy chcieli z bliska podziwiać potęgę Wojska Polskiego. Supermecz to i wielkie postaci. Piłkarze Manchesteru United i Milanu zmierzą się dziś we Wrocławiu w ostatnim spotkaniu kontrolnym, który zwieńczy ich przygotowania do nowego sezonu ligowego. Wydarzenie poprowadzi najlepszy polski arbiter, sędzia finału mundialu w Katarze, czyli Szymon Marciniak.
13: Są dwie drużyny, które grają w Lidze Mistrzów, przyzwyczajone do pewnego standardu sędziowania i do tych wszystkich regulacji. Będzie troszkę więcej zmian, tylko 11, no wiadomo, jest to tydzień przed pierwszym meczem już takim oficjalnym ligowym, więc chcą też sprawdzić sobie wszystkie ustawienia.
9: Początek supermeczu o 16:45 na Tarczyńskiej Arena we Wrocławiu.
14: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
9: Do końca dnia gorąco, a od jutra zmiana pogody. Co prawda na Podkarpaciu jeszcze 34 stopnie, w centrum do 30, ale na Pomorzu już tylko 21 stopni. I nie wszędzie będzie tak słonecznie jak dziś. Najchłodniej jutro nad samym morzem i tam też sporo deszczu. Natomiast najwięcej chmur jutro na północnym zachodzie. Słonecznie wciąż jeszcze na południowym wschodzie.
4: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

0: bikini. Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
2: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Tutaj się... Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
10: Ach, to niska cena.
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
15: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Została ostatnia reklama.
19: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Robisz zdjęcie z białym misiem i zagryzasz oscypka. Wiesz, że jesteś w polskich górach. Słyszysz skaldów.
2: Coraz który krzyknie.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Mega,
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Reklama.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
0: Została ostatnia reklama.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
10: Jest apel do mieszkańców w związku z pożarem sortowni na Pomorzu. Pożar także w słowackich Tatrach i tu także apel do turystów. Odłóżcie wyjazd na Ukrainę, radzi niemieckie MSZ swoim obywatelom.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Blisko 100 strażaków gasi pożar zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy w powiecie słupskim. Pożarem objęte są 3 hale. Sytuacja jest rozwojowa. Strażacy zabezpieczają sąsiednie budynki i ograniczają rozprzestrzenianie się ognia. Gmina zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności, zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym. Władze gminy apelują też o niezbliżanie się do miejsca pożaru oraz umożliwienie służbom swobodnego prowadzenia akcji gaśniczej. Natomiast w związku z koniecznością zapewnienia wody na teren pożaru w najbliższych godzinach wystąpią przerwy lub spadek ciśnienia wody w gminnym wodociągu, co dotknie mieszkańców miejscowości Potęgowo, Nowe Skórowo, Darżyno i Darżynko. Także z pożarem walczą strażacy w Tatrach Słowackich. Pali się las nad Popradzkim Stawem, a działania komplikuje trudno dostępny górski teren. Służby apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. W okresie suszy nawet niewielka nieostrożność może doprowadzić do poważnego pożaru. Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk w słowackiej części Tatr Wysokich. Jest często odwiedzany przez turystów również z Polski. Podróże na Ukrainę odradza niemieckie MSZ w związku z Dniem Niepodległości, który Ukraina będzie świętować 24 sierpnia. Jako powód niemieckie służby podają zwiększone ryzyko ataków na infrastrukturę energetyczną, węzły komunikacyjne i inne cele cywilne. Ambasada Niemiec w Kijowie świadczy obecnie ograniczone usługi konsularne, a konsulat generalny z siedzibą w Dnieprze pozostaje zamknięty. Trwa długi sierpniowy weekend. Polacy odpoczywają. Wszystkie bałtyckie kąpieliska w województwie pomorskim i zachodniopomorskim są dziś czynne. Jedynie na kąpielisku śródlądowym w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim obowiązuje zakaz związany z zakwitem sinic. Sytuacja na kąpieliskach, jak przypomina sanepid, może zmieniać się co kilka godzin, dlatego należy sprawdzać oznakowania na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A aktualne informacje można też uzyskać w internetowym serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Radio Pogoda.
0: Pogoda.
10: Dziś jeszcze ładna pogoda do końca dnia. Słonecznie, bezchmurnie, niemal i bardzo gorąco, ale już w nocy zacznie napływać chłodniejsze powietrze od północnego zachodu. I tak jutro jeszcze na Podkarpaciu do 34 stopni, w centrum do 30, ale na Pomorzu już do 21.
0: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem. Centymetrem miłość wymierza.

0: autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
0: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
9: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
10: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępna również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
13: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy.
9: I bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Została ostatnia reklama.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Autopromocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian,
7: mega,
8: co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Została ostatnia reklama.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: Nie wychodźcie z domów, to apel w związku z pożarem na Pomorzu. Strzelanina na amerykańskiej uczelni na 2 dni przed Nowym Rokiem Akademickim. Najwyższy pomnik maryjny w Europie, oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Można wdrapać się na taras widokowy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Czarny, gęsty dym widać z daleka nad gminą Potęgowo na Pomorzu we wsi Chlewnica. Strażacy walczą z pożarem zakładu gospodarowania odpadami. Na miejscu działa sztab kryzysowy, a strażacy zwożą specjalistyczne sprzęty z całego województwa, mówi rzecznik pomorskiej komendy Dawid Westrych.
14: Strażacy prowadzą działania w natarciu na objęte pożarem hale, budynek biurowy oraz hałdę odpadów. Jednocześnie prowadzone są działania w obronie, których celem jest zabezpieczenie pozostałych obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Do działań zadysponowano 50 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pracuje obecnie blisko 200 strażaków.
13: Mieszkańcy okolicznych wsi są proszeni o zamknięcie okien i niewychodzenie z domów bez wyraźnej potrzeby. Mogą być też problemy z dostępnością wody w kranach, ponieważ została ona przekierowana do akcji gaśniczej. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego. Na stronie internetowej Uniwersytetu można przeczytać, że akademiki zostały otwarte dla studentów tydzień temu, a zajęcia mają się rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został dziś poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
15: No robi wrażenie, robi wrażenie.
16: Tak. No wyższa niż nasz no. Chrystus ze Świebodzina.
17: Tak.
13: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się teraz widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10 między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami i fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
13: Do końca dnia gorąco, wręcz duszno i pogodnie. Nigdzie nie powinno padać. W nocy pogoda zacznie się zmieniać. Front chłodny zacznie napływać od północnego zachodu do Polski. Jutro już możliwe tam przelotne opady deszczu, a także ochłodzenie do 21 stopni na Pomorzu. W pozostałych rejonach jeszcze ciepło na Podkarpaciu. Jutro jeszcze 34 stopnie.
1: Tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Farm.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Reklama.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Tura, tura.

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Powrót do szkoły z Jysk. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.

88,4 i 99,5 FM.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
10: Reklama.

0: śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało, to ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum. Wiedza

siedząc w orkestronie schowany. Nie widział skoków ni piruetów, kroków na czubkach palców. Słyszał leciutki tupot po scenie, a potem burzę blasków.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 25 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
8: z wysoką dawką syli maryny,
9: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
8: choliną i chromem.
9: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Została ostatnia reklama.
7: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.
5: Reklama.

0: Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść. Nie mógł sobie rady dać, na to miał za mało sił, nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był. Rabować słońcu złoto i gwiazdy z nieba kraść, pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy dama rad?

0: Jan, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wakacje to idealny czas, by zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z oferty pod hasłem Dbam o wzrok. Dbam o wzrok to atrakcyjny pakiet. Bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Warszawa, ulica Bokserska 56. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.

0: Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda. Życzę dobrej pogody. Wojciech Malakat.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie, odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa...

0: Syknął dusze ofiardło, pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: daleko jak prześcień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmień.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmień.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: Mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
0: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to miejsce, gdzie historia wychodzi poza muzealne sale i staje się częścią wspólnego doświadczenia. Od 14 do 16 sierpnia Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza na Święto Wojska Polskiego. W programie spacery, koncerty, wystawy, wykłady i rodzinne warsztaty. Przyjedź z rodziną i przyjaciółmi. Spotkajmy się w Sulejówku od 14 do 16 sierpnia. Więcej na muzeumpilsudski.pl.
5: Reklama.
6: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku to miejsce, gdzie historia wychodzi poza muzealne sale i staje się częścią wspólnego doświadczenia. Od 14 do 16 sierpnia Muzeum Józefa Piłsudskiego zaprasza na Święto Wojska Polskiego. W programie spacery, koncerty, wystawy, wykłady i rodzinne warsztaty. Przyjedź z rodziną i przyjaciółmi. Spotkajmy się w Sulejówku od 14 do 16 sierpnia. Więcej na muzeumpilsudski.pl.

gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Radio Pogoda. Gwarancją dobrego wypoczynku.
1: Adela już zakłada suknię cienką.
2: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
1: Gdy spytasz ją, dla kogo ta sukienka?
2: Dla kochanka.

0: żonę ma podwiązki pod tą suknią.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Gdy spytasz ją, dla kogo taki luksus?
1: To dla

0: łóżkiem ślub stwierdzony rejentalnie.
1: Na wiosnę kwiatki rosną i kwitnie miesiąc maj.
0: Dla kogoż to, z kim żyjesz tak moralnie?
1: Czy twarz starzysta?

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

cantore. Addio ulubione, słoneczka zachodzące, zamój zimowy stół, nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż masz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio ut

addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, w te witaminy przebogate.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
0: Okładka w formie gazety z kolorowym tytułem Czerwono-Czarny. Czy trzeba dodawać coś więcej? Tak, bo na płycie wspaniałe melodie i znakomici współpracownicy. Karin Stanek, Toni Kecher, Kasia Sobczyk i szlagiery autorstwa m.in. Ryszarda Poznakowskiego.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja.

0: Pozzo.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No i tak właśnie wygląda zwycięstwo. Nagrodę główną 2000 zł dzisiaj wygrywa pan Stanisław. Gratulacje.
3: Dziękuję ślicznie, po ciężkim boju było.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Naprawdę.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

Dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

Lepcą kot, jak spojrzę w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot. Po nocach błąkam się jak kot. Na księżyc gapię się jak kot. I tęsknię, wstycham tak.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu. I od nowa, na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.